0: bo kiedyś coś kazało mi nacisnąć start. I cal od krawędzi znów myślę, czy zmienić na drugą stronę i znowu dać szansę nam.
1: The days of vinyl, as we used to know it, is pretty well over. It's a shame. It breaks my heart.

Taki utwór na początek nie może oznaczać chyba nic innego, jak tego, że wyszło słońce, a lato już na horyzoncie. Tym bardziej cieszę się, że piątkowe popołudnie zdecydowaliście się włączyć Freirad i posłuchać mnie, Martyny Ostrowskiej, prosto ze studia w Innsbrucku. A dzisiaj sporo okazji, bo lot po swoje, Girls in the Air, obchodzi drugie urodziny. 2 lata audycji na antenie Radia Freirad. Toast i podziękowania dla tych, dzięki którym to wszystko stało się i nadal staje się możliwe, którzy wspierali mnie i wspierają w tych wszystkich moich działaniach, którzy dzielą ze mną pasję i moje hobby oraz oczywiście ci, którzy słuchają, którzy wiedzą, jak dużym stresem było dla mnie otwarcie się na tak nowe doświadczenie, jakim jest prowadzenie audycji w zagranicznym radiu, czasami nawet w obcych językach. Dziękuję też wszystkim moim dotychczasowym gościniom i gościom, którzy zgodzili się poświęcić swój czas, żeby podzielić się ze mną, jak i z wami, przemyśleniami dotyczącymi skoków narciarskich kobiet, a także własnymi doświadczeniami i opowieściami. Dziękuję także za każde miłe słowo zwrotne, kiedy sama się najmniej tego spodziewałam, a takie sytuacje naprawdę się zdarzały i aż serce moje się raduje, kiedy sobie je wspominam. Szczerze powiem, że kiedy po zakończonych rozmowach zdarzało mi się usłyszeć: dzięki, twoje pytania były interesujące, dzięki, zupełnie nie przejmowałaś się tym, że ta rozmowa będzie po niemiecku, dzięki, czułam się, jakbym rozmawiała z kumpelą przy kawusi, albo dzięki, to był naprawdę dobry research i czułam, że byłaś przygotowana i nasza rozmowa wypadła naprawdę fajnie i na temat, to ja naprawdę byłam i nadal jestem totalnie wzruszona i bardzo wdzięczna wszystkim wam, dobrym ludziom, a także Freiradowi i ekipie dziewczyn, która tutaj od początku bardzo wspiera moje działania. Naprawdę otrzymuję od nich ogromne wsparcie w każdym aspekcie, zarówno technicznym, organizacyjnym, ale także za każdym razem, kiedy przychodzę tutaj do studia przed wywiadem, mówię: o matko, teraz będzie po niemiecku, ale o matko, ale się stresuję. To one zawsze okazują mi po prostu tony wsparcia, mimo że dla nich przeprowadzanie rozmów po niemiecku to jest chleb powszedni, to jest coś, co zupełnie pewnie nie wydaje im się jakieś dziwne, no a dla mnie to jednak wciąż często jest spore wyjście poza moją strefę komfortu. Tym bardziej dziękuję, dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy słuchacie, wszystkim, którzy wspieracie. Ta audycja to dla mnie bardzo istotny życiowy projekt. To moje ogromne hobby, coś, czemu chętnie poświęcam czas, nie tylko ze względu na skoki, ale chyba przede wszystkim na siebie samą. Jest to dla mnie tak ważne. Pozwala mi to gdzieś tam odkrywać siebie i odkrywać to, co we mnie, robić to, co tak naprawdę zawsze chyba chciałam robić i o czym gdzieś tam skrycie poniekąd marzyłam, a teraz to się naprawdę dzieje. To dla mnie takie uwierzenie w to, że nie kiedyś, że może nie teraz, a że tak na niby, ale kiedyś to naprawdę zrobię tą audycję. To się po prostu dzieje. Moim udziałem, ale również dużym waszym udziałem, tych, którzy słuchacie, którym te moje linki co miesiąc podsyłam, których informuję, tych, którzy na Instagramie gdzieś tam obserwują i czasem mówią: o, dzisiaj udało mi się posłuchać. Ogromne, przeogromne dla was dzięki. To naprawdę znaczy dla mnie bardzo, bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę, że jesteście i że wspieracie. Także jeszcze raz wielkie dzięki. A po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do tego, o czym dzisiaj, w jubileuszowej audycji Lot po swoje.

Kiedy myślę o mojej dzisiejszej gościni i wspominam nasze wspólne wyjazdy na skoki, przychodzi mi na myśl taka myśl, że wszystko będzie dobrze, jak to w niemieckim mówią, co ja bardzo zresztą lubię, alles wird gut. Bo dzisiaj u mnie na pogaduszkach wlot po swoje, Girls in the Air, osoba, której pomysłów nigdy nie brakuje, która zawsze znajdowała i znajduje rozwiązanie, czy to wyjazdowe, transportowe, noclegowe, czy każde inne, choćby sytuacja wydawała się totalnie bez wyjścia. Największa intensywność wyjazdowa naszej dwójki przypada na czasy mojego Erasmusa, moich studiów i początków w Austrii. I ona, mając ze sobą doświadczenie studiowania w Innsbrucku jeszcze przede mną, była dla mnie ogromnym wsparciem i pomocą. A że połączyły nas skoki, to dzisiaj na antenie Freirad o zeszłym sezonie, który zjeździła wzdłuż i wszerz, skokach kobiet, lotach narciarskich i nie tylko, porozmawiam z Julią Piątkowską, fotografką z zamiłowania, współtwórczynią portalu o skokach narciarskich skokipolska.pl, a prywatnie moją skokową kumpelą i mamą kota Garfisia. Wracamy do Was za chwilę, zostańcie z nami.

0: Cześć Julia, fajnie słyszeć Cię na antenie Freirad, das Freie Radio Innsbruck. Dziękuję, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną porozmawiać.
1: Hej Martyna, to ja dziękuję za zaproszenie. Nie ukrywam, że byłam trochę zaskoczona, bo jest to pierwszy raz, kiedy pojawiam się na antenie jakiegoś radia, ale mam nadzieję, że ta rozmowa będzie czymś ciekawym dla słuchaczy.
0: Tym bardziej się cieszę, bo jak już wcześniej wspominałam, dzisiaj na antenie to jest mój jubileusz radiowy, bo to już 2 lata, odkąd lot po swoje na antenie Freiradu leci i można go posłuchać. A dzisiaj zacznę rozmowę z tobą od takiego bardzo typowego pytania, myślę. Od tego, skąd te skoki narciarskie w twoim życiu się wzięły? Pamiętasz jeszcze?
1: Pamiętam, chociaż tak naprawdę jakiegoś punktu startu nie ma, który powinnam pamiętać. Skokami się interesowałam już od dziecka. Nie wiem, może byłam wtedy w wieku 5 lat. Oglądaliśmy wtedy konkursy z tatą, często z całą rodziną. No i tak ta miłość do skoków we mnie została. Czasami tacy znajomi z dzieciństwa się śmieją, że w ogóle się nie zmieniłam przez te wszystkie lata, że podążam dalej za swoją pasją, ale zazwyczaj odbieram to w ten sposób, że cenią to moje hobby. Więc początkowo to było takie oglądanie rodzinnie skoków. Później koniecznie chciałam działać jakoś dziennikarsko przy tym sporcie. Więc w wieku 12 lat, myślę, że to było wtedy, zgłosiłam się do takiej pierwszej mojej redakcji skokowej. Jako wolontariusz spisywałam wyniki zawodów i robiłam taką raczej żmudną pracę. Nie były to na pewno jeszcze wtedy wywiady czy artykuły o bardziej porywającej treści. No ale cieszyło mnie to, że mogę jakoś przy tym działać, pracować i poznawać ludzi, którzy też interesują się tym sportem. I później chyba zmieniłam raz czy dwa redakcje. I w wieku 17 lat, tego nie powinnam mówić, bo to było w takim razie jeszcze na nielegalu, ale dostałam pierwszą akredytację na zawody. Były to zawody letnie Grand Prix w Zakopanem, więc wybrałam się tam cała podekscytowana. Miałam takie szczęście, że poznałam od razu kilku starszych kolegów, którzy mnie wprowadzili w ten świat dziennikarzy akredytowanych na Wielkiej Krokwi, więc pokazali mi, gdzie znajdują się nasze sektory, jak się funkcjonuje w biurze prasowym, no na czym to wszystko polega tak live na miejscu. I jakoś równocześnie ze skokami zawsze pasjonowałam się fotografią i zawsze miałam jakiś dobry aparat, więc wtedy również miałam go ze sobą, porobiłam zdjęcia i ówczesna redakcja stwierdziła, że ta fotorelacja wyszła bardzo fajnie i mogę się już skupić na tym, już mogłam, że tak powiem, odpuścić to spisywanie wyników i te mniej kreatywne sprawy, no i tak się zaczęło to fotografowanie na skoczniach świata, a przynajmniej Europy.

0: No właśnie, bo też dzięki skokom my poznałyśmy się tak naprawdę i ja od początku pamiętam ciebie jako osobę z aparatem, która zawsze na tej skoczni była i robiła zdjęcia. Ty w ostatnim sezonie, no naprawdę, zjeździłaś ten sezon wzdłuż i wszerz. Śledziłam gdzieś tam twoje relacje, więc byłaś naprawdę prawie wszędzie. Powiedz mi, jak twoje wrażenia po takim dość przełomowym sezonie dla kobiet, myślę?
1: Tak, no ten sezon miał dla kobiet to jedno szczególne wydarzenie, kiedy mogły po raz pierwszy wystartować na skoczni Mamuciej i miałam to szczęście, żeby być wtedy w Wikersund. No powiem szczerze, że ja też byłam bardzo podekscytowana tym wydarzeniem i fajnie było obserwować, kiedy dziewczyny w każdym skoku pobijały swój rekord życiowy. No to były takie naprawdę szczere emocje. Szczerze powiem, że nie dopatrywałam się tam jakiejś rywalizacji, bo tutaj każda z zawodniczek dopingowała reszcie i cieszyła się nawet, jeżeli jej rezultat był pobijany z każdym kolejnym skokiem jakiejś rywalki. Uważam, że na skocznie, żeby zobaczyć to wydarzenie, przybyło naprawdę wiele kibiców. Dawno nie widziałam tylu kibiców na zawodach skoków kobiet, więc ewidentnie no coś takiego wzbudziło zainteresowanie wśród Norwegów i nie tylko, bo oczywiście było wielu Polaków. Myślę, że ci, którzy byli sceptycznie nastawieni do tego kolejnego kroku w rozwoju skoków kobiet, przynajmniej przestali wypowiadać się ukąśliwie na temat umiejętności kobiet na skoczni. Wiem, że pewne osoby ze środowiska skokowego, które wcześniej zapierały się, że ten występ dziewczyn na Mamucie to będzie porażka, nie będą to ciekawe zawody, że dziewczyny tam będą wręcz walczyć o życie. Później cofało te słowa i płynęły słowa uznania z ich ust, więc no, dziewczyny zrobiły naprawdę super robotę, super show. Bardzo fajnie się wspierały. Żadna z tej piętnastki nie czuła się jakoś niekomfortowo przed startem, czy miała obawy albo jakieś problemy większe podczas skoku, czy na samym najeździe. Też jak rozmawiałam z kilkoma zawodniczkami po tych zawodach, to mówiły, że czuły się pewnie, czuły się bezpiecznie i to była dla nich ogromna przygoda, ogromna frajda.
0: A czy ty jako osoba, która miała okazję te zawody obserwować na żywo, tak jak powiedziałaś, wszystko tam wyglądało bezpiecznie, dziewczyny raczej bardziej cieszyły się tym momentem i tym historycznym wydarzeniem, niż gdzieś tam obawiały się o to, w którą stronę to może pójść? To ja słyszałam, widząc to jedynie w telewizji, takie głosy, że dziewczyny trochę skradły show tego dnia, że jednak uwaga była bardziej skupiona na skokach kobiet niż panów. Czy ty też odniosłaś takie wrażenie, będąc tam, blisko tego wydarzenia?
1: Tak, ja miałam dokładnie takie samo wrażenie, takie samo odczucia. Żadna z zawodniczek nie była nawet trochę przestraszona, a przynajmniej nie dała tego po sobie poznać, czy nie wspomniała o tym w jakichś rozmowach. Wszystkie czuły się naprawdę pewnie i były no, nakręcone i podekscytowane, i widać, że cieszyły się tym dniem i że chciały to wspólnie świętować. Na skoczni też pojawiły się dawne zawodniczki, które były pionierkami skoków kobiet. Ze Stanów przyleciały Lindsey Vonn i Jessica Jerome. Też miałam okazję z nimi rozmawiać i one były naprawdę wzruszone, zdzierały gardła, kibicując każdej zawodniczce. Nagrywały ich skoki, dodawały relacje, oznaczały dziewczyny. No po prostu były chyba najaktywniejszymi kibicami na tym obiekcie. Pytałam je, czy żałują, że za ich czasów nie odbył się taki konkurs, że nie miały okazji wystartować w takim konkursie. Nie, tutaj twierdziły, że jakiegoś żalu nie ma, że cieszą się razem z dziewczynami, cieszą się, że ta dyscyplina dalej się rozwija, że dziewczyny dostały szansę i z przyjemnością im kibicowały i je wspierały na skoczni.
0: Myślę, że tak jak wymieniłaś tutaj te dziewczyny, które na żywo w Wikersund wspierały skoczkinie w ich pierwszym, w ich pierwszym konkursie na Mamucie, znalazłybyśmy jeszcze kilka takich nazwisk, które no nawet nam chyba jako kibicom, jako takim zewnętrznym obserwatorom tego wszystkiego jest szkoda, że kurczę je te czasy ominęły, że one nie zdążyły w tych lotach wziąć udziału, ale tak jak mówisz, płynie od nich pełne wsparcie. Czy ty też masz takie wrażenie, bo ja to osobiście odczuwam za każdym razem, kiedy gdzieś tam wokół tych konkursów na żywo kobiet się pojawiam, że między skoczkiniami, między dziewczynami jest jakaś niesamowita energia i to wsparcie płynące zewsząd, bez względu na to, czy skaczesz obecnie, czy jesteś byłą skoczkinią, czy jesteś z tego, czy z innego kraju. Odczuwasz to podobnie?
1: Ja w ogóle dlatego tak kocham skoki narciarskie i bardzo je cenię, bo rywalizacja na skoczni jest zdrowa i nie ma jakiejś, nazwijmy to, zawiści czy nieprzyjemnych sytuacji między zawodnikami. Między zawodniczkami oczywiście też nie i tutaj tak zgadzam się na pewno. U nich te relacje są, przynajmniej wydają się silniejsze i takie prawdziwe. Dziewczyny bardzo się wspierają i widać, że często, kiedy zajmują miejsca na podium, to naprawdę cieszą się z rezultatów rywalek i zawsze gości uśmiech na ich twarzach. Tutaj nie ma miejsca na jakieś zawiedzone miny i tak dalej. Zazwyczaj dziewczyny szczerze się cieszą i wspierają. Miałam też okazję właśnie po tych zawodach w Drammen, bo wszyscy zatrzymywali się w Drammen podczas tych konkursów na skoczni w Wikersund. Spotkałam dziewczyny, które wyszły razem na kolację, na wino. Były też tam dawne zawodniczki, te, o których wspomniałam, ale była też Nina Lucy chociażby, więc też kolejna Amerykanka i w takim gronie także spędzały wieczór i świętowały razem ten przełomowy dzień. Też podkreślę, że po prostu no, piękną inicjatywą było to wsparcie dla Yuki Ito, którą dosłownie, o której start walczyły wszystkie zawodniczki, ale mocno nakręciły to właśnie Amerykanki, te dawne skoczkinie, Nina Lucy, Lindsay Vonn i Jessica Jerome. One nakręciły taką akcję w mediach społecznościowych, napierały na FIS i Japońcom udało się wystartować. Pięknie ją powitały na tej skoczni Mamucie i pięknie jej kibicowały i myślę, że wszyscy uważają, że to była słuszna decyzja, że Yuki to została dopuszczona do startu.
0: Loty narciarskie kobiet, tak myślę, naturalnie tutaj rozpoczęłyśmy rozmowę właśnie tym tematem, bo to bez dwóch zdań było wydarzenie sezonu, na które myślę nie tylko dziewczyny, ale wszyscy kibice skoków narciarskich czekali i które było już takie naprawdę bardzo wyproszone, bo z sezonu na sezon te głosy o tych lotach się pojawiały, ale wciąż nie było tej kropki nad i w końcu to się wydarzyło. Ale to nie było jedyne ważne wydarzenie w ciągu całej zimy, całego sezonu. Powiedz mi, czy ty masz jakiś turniej, jakieś wydarzenie, jakiś konkurs, który szczególnie zapadł ci w pamięć?
1: Mi szczególnie w pamięć na pewno zapadła właśnie inauguracja sezonu dla kobiet, czyli konkursy w Lillehammer. Udało mi się tam być, wybrałam się do Lillehammer prosto z Ruki, bo Puchar Świata Mężczyzn miał tego weekendu przerwę i Lillehammer gościło Puchar Świata w biegach narciarskich kobiet, mężczyzn, w skokach narciarskich kobiet i w kombinacji norweskiej kobiet i mężczyzn, więc dużo się tam działo. Ta inauguracja Pucharu Świata Kobiet naprawdę wypadła fajnie, też na skoczni stawiło się wielu kibiców. No w ogóle Lillehammer jest takim fajnym miejscem, które bardzo lubię. I z punktu widzenia fotografa jest tam dużo spotów, z których możemy zrobić zdjęcia. Możemy się swobodnie poruszać dzięki temu, że ochroniarze nie są nadgorliwi, jak to czasami bywa w niektórych miejscach. Więc akurat tą inaugurację bardzo fajnie wspominam. Tutaj mam takie mieszane jeszcze uczucia co do Mistrzostw Świata w Planicy. Mam nadzieję, że nikomu się nie narażę, ale według mnie ta impreza mogła być dużo lepiej zorganizowana. Same ceremonie medalowe, dekoracja tych najlepszych zawodniczek i zawodników na świecie była dość słabo zorganizowana i mało profesjonalnie przeprowadzona. My jako fotografowie mieliśmy problem, żeby zrobić zawodnikom zdjęcie z medalami. Nie było osoby odpowiedzialnej za to, żeby jakoś instruować zawodników czy zawodniczki, gdzie mają się ustawić, czy przypomnieć im o tym, żeby na chwilę zapozowali. Więc to było trudne dla nas, fotografów. No i też mam takie mieszane uczucia, bo oczywiście my jako Polacy wróciliśmy z dwoma medalami, Piotrka Żyły, Dawida Kubackiego, ale mam wrażenie, że jednak wszyscy liczyli na lepszy występ w konkursie drużynowym. Dla mnie przykre było to, że Kinga Rajda zakończyła karierę w trakcie tych Mistrzostw Świata i też to jej pożegnanie, no wyobrażałabym sobie troszkę inaczej i wydaje mi się, że jakoś bardziej wypadałoby to uczcić, zwłaszcza, że był to jej naprawdę dobry występ podczas tych mistrzostw. Więc tutaj troszkę taki smutek we mnie pozostał i miałam wrażenie, że, no, że po prostu szkoda, że Kinga już przestanie się pojawiać na skoczniach. Ale to, co z mistrzostw mnie zaskoczyło i że tak powiem, no zapadło mi tak pozytywnie w pamięć, to chociażby medale Maren Lundby, na którą może jeszcze przed tym sezonem niewiele osób by postawiło, że jest to kandydatka do zdobycia medalu, zarzucano jej zbyt dużą wagę, to, że nieregularnie trenuje, no jakby wiele tutaj zarzutów było w jej stronę skierowanych, a ona pokazała, że no ma po prostu ten sport we krwi i potrafi jeszcze dużo zdziałać na skoczni.
0: Cieszę się bardzo z dwóch powodów, że wywołałaś dwa bardzo tematy, które mnie też poruszają. Medal dla Maren Lundby, bo mnie to też osobiście bardzo cieszy, bo gdzieś tam zawsze jej kibicowałam, gdyż uważałam, że ta krytyka, która na nią spada, często jest bardzo niesprawiedliwa i często to, że ona obrała troszkę inną drogę niż wcześniej, niż może większość, zostało, to spotykała się z zarzutami na ten temat i uważam, że to było troszkę nie fair wobec niej jako osoby, jako zawodniczki, ale powiedziałaś też o skokach narciarskich kobiet w Polsce. To jest oczywiście temat rzeka i tutaj mogłybyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale powiedz mi tak pokrótce, czy ty widzisz jakieś światełko w tunelu dla naszych dziewczyn?
1: Powiem szczerze, że mnie osobiście ta sytuacja troszkę przeraża. Złym posunięciem, mimo mojej ogromnej sympatii dla Szczepana Kupczaka, było zaciągnięcie go do roli trenera kadry narodowej kobiet. Szczepan ma wielkie serce do tego sportu, ale sam musiał wdrażać się w rolę trenera, został rzucony na głęboką wodę i to jeszcze w bardzo trudnym sezonie, kiedy no, odbywały się Mistrzostwa Świata, więc i dla niego był to no, trudny pierwszy sezon w roli trenera i dla samych zawodniczek te Mistrzostwa Świata przy takich zmianach i z nowym trenerem kadry już w sezonie przygotowującym do Mistrzostw Świata, już w tym sezonie, kiedy one siedziały, to na pewno musiał być stres, bo to jest oczywiście wywrócenie różnych metod treningowych i wypracowanie w ogóle współpracy z nową osobą. No ale to wszyscy wiedzą, że to wszystko powinno odbyć się w nieco inny sposób. Teraz dochodzą do nas pogłoski, że być może do Polski trafi trener, który zdobył wiele sukcesów z Austriaczkami, który trenował je do końca tego sezonu. Jest to trener Rod Lauer, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Oczywiście wszystko wyjaśni się, kiedy trenerowi skończy się kontrakt z Austriackim Związkiem Narciarskim, który ma podpisany do końca maja. Wtedy pewnie poznamy, dowiemy się, czy negocjacje z naszym związkiem przebiegły pomyślnie i czy zostanie zatrudniony i zajmie się naszą żeńską kadrą kobiet. Sytuacja jest trudna, jeżeli ten trener podejmie się takiego wyzwania, to naprawdę myślę, że same zawodniczki, które jeszcze mamy, będą w szoku, ale na pewno zadziała to na nie motywująco i liczę na to, że będzie w stanie przemycić jakiś swój złoty środek i reaktywować te skoki kobiet w Polsce.
0: Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. My trzymamy kciuki za dziewczyny, bo jakby ta sytuacja trudna nie była, to metoda małych kroków i może gdzieś to powoli, powoli ruszy. Było
1: Ja
0: rozczarowania.
1: jeszcze tylko dodam, korzystając z okazji, że z tobą rozmawiam, że skoki kobiet rozwijają się. Według mnie ta dyscyplina rusza do przodu. Już odbył się ten krok milowy, o którym niektórzy mówili, czy taki historyczny przełom, czyli kiedy kobiety pojawiły się na skoczni mamuciej. I nieco inaczej dzieje się w kombinacji norweskiej kobiet, która przecież też składa się ze skoku i z tej części biegowej. Tutaj ta dyscyplina no, upada niestety, ponieważ zapadła taka decyzja, że kombinacja norweska kobiet nie pojawi się na najbliższych igrzyskach, zimowych igrzyskach olimpijskich. Mężczyźni na razie otrzymali, że tak powiem, taką informację, że wystartują, kobiety nie. Jest to bardzo nie fair. Zagraża to całej dyscyplinie, bo w obecnych czasach no, tutaj nikt z organizatorów nie może sobie pozwolić na coś takiego, żeby w danej dyscyplinie jedna płeć mogła startować, a druga nie. Więc przyszłość kombinacji w ogóle jest zagrożona. Pojawił się news, ogłoszono kadry włoskie i bardzo dobra zawodniczka kombinacji norweskiej z Włoch, Anika Siw, zdecydowała, że skupi się tylko na skokach narciarskich, porzuca kombinację norweską. Oczywiście wszyscy wiedzą, że chodzi o to, żeby wystartować w igrzyskach, które będą odbywały się w jej kraju, więc wszyscy rozumiemy tę decyzję. No i myślę, że to też będzie ciekawa postać w przyszłym sezonie na skoczni.
0: To bardzo ciekawe, o czym mówisz. I z jednej strony, no, nie ma w nas zgody na to, że właśnie mamy tutaj ten podział. Okej, panowie tak, a panie nie. I to jest to, o czym ja zawsze tutaj powtarzam na antenie lot po swoje, że to zupełnie nie powinno być tak, że komuś wolno więcej niż jednej grupie wolno więcej niż drugiej. Ale jeśli jesteśmy przy tej sytuacji kombinacji norweskiej, czy ty myślisz, że to właśnie idzie w tym kierunku, że większość dziewczyn będzie decydować się tylko na skoki i gdzieś ta żeńska część kombinacji norweskiej będzie, no, powoli obumierać.
1: Niestety podejrzewam, że jeżeli ta decyzja o tym, że kombinacja kobiet nie pojawi się na igrzyskach, utrzyma się, jeszcze dłużej i zapadnie ostateczna decyzja o wykluczeniu dziewczyn, no to faktycznie podejrzewam, że będą rezygnowały ze startu w tej dyscyplinie i będą mierzyły się z zawodniczkami w skokach narciarskich. Oczywiście dla fanów skoków, czy fanów skoków kobiet, może się to zapowiadać dość fajnie, bo pojawią się nowe zawodniczki, będzie większa rywalizacja i tak dalej. Niemniej jednak ja uważam, że kosztem innej dyscypliny nie powinno się to odbywać. Tutaj też, jeżeli chodzi o rozwój skoków kobiet, to też chciałam tak napomknąć, bo pytałaś mnie wcześniej o takie fajne wydarzenia tego minionego sezonu, to jeszcze na pewno chciałabym dołączyć tytuł mistrzyni świata Aleksandrii Lutit. Ona została też w tym sezonie mistrzynią świata juniorów, więc zdobyła dwa tytuły mistrzowskie. No i pamiętajmy, że była po dość poważnej kontuzji, z całego letniego skakania była wyłączona. Jest Kanadyjką, która w poprzednim sezonie zdobyła brązowy medal olimpijski w drużynie mieszanej. To już no był taki kop porządny dla w ogóle skoków narciarskich w Kanadzie. Ta dyscyplina dostała dość spore dofinansowanie po tym medalu, dzięki czemu może się rozwijać. Słoweńscy trenerzy mają przedłużone kontrakty do kolejnych igrzysk, dzięki czemu dziewczyny, tutaj właśnie Alex i chociażby Abigail Strait mogą trenować w Europie, ale są też inne Kanadyjki, które to robią. Też tego lata przyjadą kanadyjscy juniorzy i juniorki tutaj na treningi do Polski, więc jeżeli chodzi o Kanadę, to skoki naprawdę zaczęły przejść do przodu i to jest fajna wiadomość i dlatego też cieszę się, że Alex w tym sezonie potwierdziła, że medal z Igrzysk Olimpijskich to nie był jakiś przypadek.
0: Bardzo się też cieszę, że o tym wspominasz, bo warto też dodać, że Alex jest również rekordzistką w długości skoku Kanady po tych zawodach Wickersund, o których już wspominałyśmy. Więc trochę się tak bałam, że będziemy mieć takie bardzo gorzkie zakończenie, choć wiadomo o tej kombinacji norweskiej, o tym, że nie za dobrze dzieje się w tych dyscyplinach, trzeba głośno mówić. To cieszę się, że taki miły na koniec akcent nam się tutaj wkradł. Ale to jeszcze na zakończenie chciałam cię spytać o plany na lato. Co możesz nam polecić? Gdzie będziemy cię mogli spotkać i gdzie fajne zawody zobaczyć?
1: Wybieram się do Hinterzarten, jeszcze oczywiście chyba 30 maja, tak mi się wydaje. FIS podczas kongresu potwierdzi, czy te zawody się odbędą, ale na 80% tak, więc Hinterzarten na skoczniach po przebudowie, będą to zawody i kobiet, i mężczyzn, atmosfera piknikowa, więc myślę, że warto się tam wybrać. No i w ogóle te pierwsze konkursy letniej Grand Prix będą dość intensywne, bo najpierw jest Hinterzarten, zaraz potem przenosimy się wszyscy do Courchevel. Tam też się wybieram. Tam oczywiście gospodarze będą gościć zarówno skoki mężczyzn, jak i kobiet. Courchevel jest przepiękne. To jest naprawdę jedno z takich moich ukochanych miejsc w skokach, więc cieszę się, że chociaż te letnie zawody się tam odbywają. No i potem w ekspresowym tempie powrót do Polski, bo już po 2 dniach odbywają się zawody w Szczyrku. Tutaj ku zaskoczeniu niektórych, nie w Wiśle, ale w Szczyrku, ponieważ Wisła zapowiada remont skoczni. FIS nie był pewien, kiedy ten remont się odbędzie, więc zadecydował, że fajnie będzie przetestować Szczyrk przed zimowym Pucharem Świata. Więc Hinterzarten, Courchevel, Szczyrk. Pewnie pojawi się też w Hinzenbach czy w Klingenthal. Będę starała się zjawiać na największej liczbie zawodów oczywiście i relacjonować się stamtąd.
0: Zapowiada się intensywnie, zatem mam nadzieję, że uda nam się gdzieś w świecie spotkać i być może jeszcze coś do frajradu nagrać, bo myślę, że tu jeszcze bardzo wiele tematów mogłybyśmy poruszyć dotyczących skoków kobiet i nie tylko. Julka, dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś dzisiaj czas, żeby pojawić się na antenie frajrad w audycji Lot po swoje i do
1: Dzięki
0: zobaczenia
1: za
0: wkrótce.
1: zaproszenie, Martyna, i powiem, że było bardzo miło, fajnie.
0: Bardzo się cieszę, zapraszamy częściej. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, cześć.

No i to by było na tyle, kochani. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną, że byliście z nami podczas kolejnej audycji Lot po swoje Girls in the Air, świętując drugi jubileusz audycji i to, że 2 lata już tutaj nagrywam sobie w radiu Freirad, a że dzisiaj, jak już było tym wcześniej, Dzień Matki, to chciałabym Was już teraz wstępnie zaprosić, bo w czerwcu na antenie Radia Freirad, mam nadzieję, że będzie to w czerwcu, najpóźniej z początkiem lipca, ale o tym oczywiście jeszcze będę konkretnie Was informować, będzie trochę o byciu mamą na emigracji. Także możecie to śledzić, możecie śledzić mój Instagram, tam na pewno będę dawać znać, kiedy audycja już będzie gotowa. Także na pewno w któryś z wakacyjnych piątków ta audycja na antenie Freirad się pojawi. I już teraz bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. A jeśli chcielibyście odsłuchać poprzednie audycje serii Polka na zagraniczu, to również odsyłam Was na stronę www.freirad.at i tam znajdziecie te moje audycje. Będziecie mogły sobie rozmów ze wspaniałymi Polkami, emigrantkami na zagraniczu w Austrii usłyszeć. Dziękuję jeszcze raz Freirad i wszystkim ludziom dobrej woli. Dziękuję Julce, która była dzisiaj moją dzisiejszą gościnią i z którą na pewno jeszcze na antenie Freirad się spotkam, bo mogłybyśmy tak naprawdę jeszcze długo, długo rozmawiać i poruszyć miliony różnych tematów związanych ze skokami narciarskimi kobiet. Dziękuję Wam za te 2 lata. Jedziemy z tym dalej, pchamy ten wózeczek dalej, a sobie i Wam życzę wspaniałego lata. Trzymajcie się, cześć. They take off, they jump and land, achieve goals, celebrate. They go against the flow. Girls, girls who jump the world. Lot po swoje. Girls in the Air. First female ski jumping broadcast every fourth Friday, 5 o'clock.

0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Okazuje się, że wśród naszych emigrantek w Innsbrucku i okolicy mamy silną reprezentację Trójmiasta. Moja dzisiejsza gościni, Kaja Pałasz, pochodzi z Gdyni, a do Innsbrucka trafiła na ostatni rok studiów. Austria, jeśli dobrze policzyłam, jest czwartym krajem po Polsce, w którym przyszło jej mieszkać. Jej zainteresowania i naukowe wybory nie zdradzają jej nadmorskiego pochodzenia. Kaja ukończyła studia na kierunku zarządzanie środowiskiem na obszarach górskich, więc trudno o bardziej innsbruckowy kierunek. Poza tym lubi wspinanie, wycieczki bikepackingowe i kawę. No to już wiem, że się dogadamy. Cześć Kaja, fajnie, że jesteś.
2: Cześć, jaki piękny wstęp.
1: Bardzo się cieszę. Miło. Starałam się sklecić prosto z serca i tak jak się właśnie okazało, że kolejna dziewczyna, która gdzieś z tych nadmorskich polskich terenów bałtyckich trafiła w góry. Ale zanim przejdziemy do tego, dlaczego ty jesteś w Innsbrucku i jak to wszystko się stało, to chciałam cię jeszcze spytać o to w ogóle, jak się, bo my poznałyśmy się stosunkowo niedawno. Ty przyszłaś na jedno z polskich spotkań. Jak dotarłaś do nas? Czy to była poczta pantoflowa, czy jakimś innym sposobem?
2: Tak, wiesz co, wydaje mi się, że tak zwana poczta pantoflowa przez Sylwię albo przez twój Instagram jakoś. Wydaje mi się, że cię zaobserwowałam i potem posłuchałam trochę twoich podcastów.
1: O,
2: pośledziłam
1: bardzo się
2: na Instagramie.
1: Już dwa plusiki zanotowałam.
2: I tak chciałam, wybierałam się na jakieś wydarzenia, ale w końcu się udało.
1: Bo tak. Tak jak właśnie ci przed anteną powiedziałam, że trochę tam cię postalkowałam, to ty zajęta kobieta jesteś.
2: Wiadomo.
1: I aktywna, ale to sobie o tym też zaraz porozmawiamy. Jak wspomniałam, Innsbruck to nie jest pierwszy przystanek emigrancki na twojej drodze, bo tego trochę było. Twoje doświadczenie emigranckie jest dość spore. Powiedz mi po tym spotkaniu z Polkami i po tym twoim doświadczeniu, które zebrałaś przez ostatnie lata, jak ty to widzisz? Czy takie społeczności za granicą, kiedy jesteś poza domem, to jest coś ważnego?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że na przykład jak mieszkałam w Londynie, to tam nie szukałam jakiejś takiej społeczności, bo miałam, wydaje mi się, że od razu jak tam pojechałam, to w pewnym sensie miałam już społeczność, bo moi przyjaciele też z Trójmiasta wyjechali tam na studia, także to było takie dosyć naturalne. Ale w Innsbrucku, jak planuję tutaj zostać trochę na dłużej, to wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne i pomocne.
1: Tak, robimy co możemy. Ja się bardzo cieszę, że mimo, że znamy się krótko, jak wspomniałam, to zdecydowałaś się tutaj przyjść nam poopowiadać, bo jak wysłałaś mi tą krótką notkę, o którą cię prosiłam, to ja mam tak, wow, znowu, ale super. Zazdroszczę, o matko. Wiesz, ja się czuję zawsze taka, jak mi też ostatnio Natalia wysłała, to jestem taka wręcz, o matko, co ja zrobiłam ze swoim życiem? Ile jest super kobiet w ogóle tutaj. No ale dobra, wracamy do tego Trójmiasta i do twojego pierwszego wyjazdu, jak już trochę nam tutaj wspomniałaś, był to Londyn i były to studia. Czy to był jakiś plan wcześniej, że studia za granicą, czy to wyszło jakoś bardziej spontanicznie?
2: Wiesz co, ja nie studiowałam, tylko byłam w liceum w takim programie międzynarodowym z maturą IB. I to było takie dosyć popularne w moim liceum, że większość osób, przynajmniej z tego programu, wyjeżdża gdzieś za granicę. I ja wtedy w moim 19-letniej głowie byłam taka, dobra, za granicę Anglia. Anglia, Londyn. Czemu nie?
1: Czyli to była po prostu prosta kalkulacja.
2: Teraz wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu jakby nie żałuję żadnych wyborów, ale jakbym miała wybrać jeszcze raz, to może też rozważyłabym jakieś inne opcje, może inne kraje, albo na przykład w Edynburgu coś, nie wiem, ale jakby Londyn też spoko.
1: No właśnie, wyjechałaś w wielki świat. Jak się tam odnalazłaś jako bardzo młoda osoba?
2: To były takie ciekawe pandemiczne czasy, więc też było trochę inaczej. Mm-hmm. Londyn opustoszały. Też jak wspominałam, to właśnie wyprowadziłam się też tam z przyjaciółmi, więc było łatwo dosyć, jakby zważając na COVID. I co, jakoś tak, nie wiem, przyjęłam, co na mnie spadło i jakoś poszło.
1: A powiedz nam, co studiowałaś w Londynie?
2: Ja studiowałam geografię na King's College London, co po prostu brzmi mega pretensjonalnie, mam wrażenie, no ale dobra.
1: Nie.
2: Nie. King's College.
1: Czyli generalnie ten czas był taki dość, no niespodziewanie, trudno mówisz, że nie był, bo miałaś tam przyjaciół, więc myślę, że to też bardzo, bardzo w tym pomogło, ale jak wyglądały studia w czasie covidowym?
2: No, był w sumie pierwszy rok był w 100% online, więc nie poznałam za bardzo żadnych osób. No, tam może parę na jakiś kawkę, spacer, czy co tam się robiło w COVID-zie.
1: Co tam dało się zrobić.
2: Tak. Ale tak, wydaje mi się, że przez to, że miałam taką moją małą bańkę, to jakoś to poszło. Inaczej myślę, że mogło być trochę smutno po prostu. Mm.
1: To też takie podobne poprzednie właśnie rozmówczyni Natalia, ona też trafiła do Londynu w trakcie COVID-a. I ja sobie tak, właśnie jak o tym mówicie, to ja sobie myślę, kurczę, miasto, które ma tyle możliwości, a wy nie możecie z nich korzystać. Powiedz mi, przyszedł potem ten czas, że miałaś trochę okazję w tym Londynie pobyć i pożyć?
2: Tak, myślę, że ten pierwszy rok był taki, w sumie nawet nie cały rok, tylko powiedzmy od października do maja były te lockdowny i takie dziwne czasy, jak wiemy. Ale później już wszystko zaczęło powoli wracać do normy. Jakieś takie nowe możliwości się otworzyły, ale no też tak zawsze jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, że to był taki w sumie wyjątkowy czas, że no nikt nie zobaczy Liverpool Street opustoszałej.
1: No, wręcz nie do wyobrażenia, no nie?
2: Tak. Więc jak wiemy, wszyscy dziwne czasy, ale nie było jakoś źle.
1: No to bardzo, bardzo miło mi słyszeć i masz coś takiego, co zapamiętałaś z Londynu, albo co ci utkwiło, albo do czego masz może duży sentyment po tym czasie?
2: Ojejku, no London, big city life, było bardzo fajnie. W sensie, wydaje mi się, że tak, jak sobie o tym myślę czasami, że tak gloryfikuję to trochę na przestrzeni lat, że tak zapomniałam trochę o, nie wiem, że tak długo zajmowało dostanie się wszędzie, tyle ludzi, korki jakieś tam, ale no faktycznie jakoś chyba nie ma drugiego takiego miejsca w Europie, gdzie tak łatwo można poznać ludzi, do wszystkich zagadać, nawet jeśli to są bardzo powierzchowne znajomości, to tak otworzyło mnie to na ludzi dosyć i też zaczęłam się wspinać w Londynie, także gdyby nie Londyn, to może i nie Innsbruck, who knows?
1: O, czyli to początek bardzo też innej ciekawej historii w Londynie. A powiedz mi po tym, bo jak tak wyjechałaś i właśnie był ten COVID i później jeszcze miałaś okazję korzystać, czyli tak widziałaś ten Londyn z takich bardzo wielu stron, to czy tobie myślisz, to pomogło w tych kolejnych wyjazdach za granicę, o których sobie zaraz powiemy?
2: W sensie, czy tak łatwiej mi było zostawić Londyn na przykład?
1: Czy, po prostu, czy łatwiej było ci przenosić się w różne miejsca wtedy, czy aklimatyzować w tych nowych miejscach?
2: Może. W sensie, może faktycznie, jak sobie tak pomyślałam, że dobra, dam radę w Londynie w COVID-zie sama, to czy z przyjaciółmi, to jakoś dam sobie radę wszędzie indziej. No na pewno, na pewno.
1: Wiedziałaś już wtedy, że szybko do Polski nie wrócisz? Czy jaki był plan?
2: Ja tak zazwyczaj bez planu.
1: No, to najlepiej.
2: Albo jakiegoś takiego bez długoterminowego planu. Mm-hmm. Także jakoś nie wiem, czy zakładałam, że nie wrócę do Polski. Chyba to nigdy nie było takie, że na 100% nie, ale jak będą jakieś inne okazje albo opcje, to czemu by nie?
1: No i te opcje się pojawiły.
2: Tak.
1: Bo potem była wymiana i tym razem to były Stany Zjednoczone, Karolina Północna.
2: Tak, tak. No to było tak w międzyczasie mojego licencjatu. Mm-hmm.
1: I jak mi wspomniałaś wcześniej, to też był trochę przypadek.
2: Tak bym
1: to
2: powiedziała.
1: Opowiada, jak do tego doszło, co się stało.
2: Ja gdzieś zaaplikowałam na te wymiany, bo to nie był do końca Erasmus, bo też można było tam na inne kontynenty. Nie wiem, czy to wtedy jest też Erasmus, czy nie. Uniwersytet na początku mi powiedział, że dostałam się na wymianę do Melbourne, Australia. Także mam taka, o, fajnie. Zawsze chciałam pojechać do Australii, czemu nie? I po jakichś 2 tygodniach napisali do mnie znowu, że przez COVID-a jakby Australia is off the table.
1: Tak, bo Australia bardzo długo trzymała obostrzenia, prawda?
2: Coś takiego, że w ogóle nie można było tam przyjechać. Więc dali mi do wyboru jakieś inne opcje i ja nawet nie pamiętam, czy ja coś tam zaznaczyłam, czy oni mnie sami tam wysłali, ale mam taka, dobra, Stany, czemu nie?
1: Też fajny kierunek.
2: Tak. I też moja przyjaciółka, też przez przypadek, bo ona miała gdzieś indziej jechać też i przez COVID też nie mogła tam pojechać. I w końcu obie wylądowałyśmy w Chapel Hill, North Carolina, więc super.
1: Słuchaj, język został prawie ten sam, mówię prawie, no bo jednak ten American English and British English trochę się różnią, ale rzeczywistość wydaje mi się, że zgoła inna. Co to była za zmiana i jak się tam czułaś w tych Stanach na początku?
2: Słuchaj, Martyna, to był szok. Bo ja tak zawsze sobie myślałam, że wszystkie te takie stereotypy amerykańskie, tam jakieś, nie wiem, duże auta, duże autostrady, te wszystkie frat parties, czerwone kubki, że to jest jakby stereotyp.
1: Że to w filmach.
2: Tak, tak, tak. Mm. To ja tak wierzyłam w to. Nie, nie, nie. To jest prawda. To wszystko się tam dzieje. Także jak ja przyjechałam z jakimś wielkim jetlagiem, poszłam rano na spacer do Targeta. Widziałam właśnie jakichś takich chłopaków w podkoszulkach z pick-upami. Ja już byłam taka, Boże, gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? No więc tak, to był na pewno szok kulturowy. To też była mała miejscowość, Chapel Hill, ten uniwersytet. Ma tak 60 tysięcy mieszkańców.
1: Czyli więc mniejszy niż Innsbruck.
2: Tak, no. A i też takie, to jest takie typowe miasteczko uniwersyteckie. Więc no mi troszkę to zajęło, żeby się zrozumieć, że to nie jest ściema.
1: Że to naprawdę tak
2: to
1: działa.
2: Ale potem tak, poznałam jakby super ludzi i przyjaźnie, które mam do teraz, więc...
1: Mhm. I to była wymiana uniwersytecka, więc tam też studiowałaś przez ten czas, który tam byłaś. I ile tam byłaś?
2: Pół roku.
1: Pół roku, czyli typowy jeden semestr, można powiedzieć. I czy studiowanie pomiędzy tym, co miałaś w Londynie, a tym, co zostało cię w Stanach, dużo się to różniło?
2: Z tego, co pamiętam, to było w ogóle inaczej, bo mam wrażenie, że na Kingsie w Londynie były troszkę, nie wiem, czy luźniejsze wykłady, ale po prostu było mniej takich godzin kontaktowych, że na przykład 6 godzin w tygodniu, a resztę po prostu piszcie eseje, czytajcie książki, a jednak w Stanach to było tak bardziej jak w liceum, że po prostu więcej godzin na żywo i potem jakieś takie egzaminy, że siedzisz i piszesz na papierze, tak do końca nie było w Londynie.
1: Czyli jednak trochę miałaś też okazję zażyć tej innej studenckiej kultury w Stanach. Myślę, że to fajnie sobie tak zobaczyć dwa różne. Dla mnie na przykład przyjechanie też do Innsbrucka było trochę inne, bo uczelnia, to akurat było, nie że w Austrii tak jest, ale na tej uczelni tak było, że my mieliśmy blokami zajęcia.
2: Bo ty byłaś tu na Erasmusie.
1: Tak.
2: Na University of Innsbruck.
1: Nie, ja byłam na MCI. I tam były takie bloki, że mieliśmy od poniedziałku do piątku 8 godzin codziennie tego samego przedmiotu i w piątek po południu był egzamin.
2: Oj, no to
1: zdarzały się takie. Były też takie, co gdzieś tam były bardziej rozłożone w czasie, ale dla mnie zupełnie totalny przeskok z tego, co było w Polsce. Więc w Polsce mieliśmy ten rytm tygodniowy i semestralny, no nie? Więc to było też dość nowe. W sumie już nie pamiętam, co mi bardziej odpowiadało. Po prostu byłam tak szczęśliwa, że jestem w Innsbrucku, że wszystko by mi pasowało. Wspomniałaś o tym, że miałaś ten taki amerykański moment, jak zajechałaś, że okazało się, że to wszystko, co w filmach, to naprawdę tam się dzieje i to jest prawda. I to był, powiedz mi, to był ten moment, kiedy poczułaś, okej, jestem w Stanach.
2: Wydaje mi się, że poczułam, że jestem w Stanach, jak chciałam dojść do jakiegoś supermarketu, który był 2 kilometry dalej, a jakby nie mogłam się tam dostać, bo nie miałam samochodu. I wtedy mam taka, a tak.
1: Czyli nie ma chodników.
2: To nie Europa. Ale no Stany, tam też było piękne, jakby Karolina Północna, polecam.
1: A miałaś jakieś stereotypy o Stanach Zjednoczonych albo o Amerykanach, które później ci się zmieniły po pobycie tam?
2: Wydaje mi się, że też trudno to ocenić z takiej perspektywy studenta, bo jednak mieszkając w takim właśnie studenckim miasteczku, to jest taka bańka, że nie dostaje się takiego całego poglądu na społeczeństwo.
1: Czyli nie ma tego pełnego obrazu. Tego.
2: Tak. Wydaje mi się, że bardziej się utwierdziły jakieś stereotypy. Na przykład to, że wszyscy są takimi sportowymi świrami i po prostu Americans are obsessed with sport.
1: No to już trochę mi się też klaruje, dlaczego jesteś w Innsbrucku. Dobra. No.
2: Ale no, nie wiem, to było tak ciekawe. Też oni to mają taką... jakby są bardzo nastawieni na taki sport też jakby college'owy.
1: Akademicki.
2: Mm-hmm, dziękuję. Mm-hmm. Akademicki to jest to słowo. I ten uniwersytet, na którym byłam, tam studiował Michael Jordan. Także oni, koszykówka, wow. Po prostu to jest duża rzecz.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mnie to właśnie zawsze zaskoczyło, że oni nie mają swojej ligi siatkarskiej w Stanach, a mają dobrą reprezentację bardzo, ale właśnie to są wszystkie, jeśli grają w Stanach, to są drużyny college'owe, akademickie.
2: Akademickie, no.
1: Dlatego dużo z nich gra w Polsce i w Europie.
2: Ale też to było takie nowe, bo jakoś w Europie jakby nie ma czegoś takiego, pewnie są, ale nie jest, to nie jest takie rozpoznawalne.
1: Tak, to nie jest taką pompą, no
2: tak,
1: nie?
2: Specjalnie ogląda w telewizji, czy kupuje bilety na taki mecz. Więc to był, no... Wow.
1: A było coś, co byś chętnie przeniosła ze Stanów do Europy? Nie wiem, czy jakiś rzecz, produkt, a może jakiś zwyczaj? Coś, co ci tak się wyjątkowo spodobało?
2: Podobało mi się, pamiętam, że przez to, że to było też znowu takie miasteczko akademickie, że to miałeś jedną kartę, mogłeś sobie kliknąć.

0: No super sprawa.
1: Chodzisz, gdzie
0: Ty ba to
1: chcesz.
0: już też można zrozumieć bardziej, skąd ten sportowy freak u nich.
1: Tak, no na
0: Ta
1: pewno to jest
0: zajawka,
1: takie bardziej dostępne dla wszystkich.
0: bo jest to, te kompleksy są dostępne dla wszystkich praktycznie, wydaje mi się.
1: Tak, no. I też tam nie ma za bardzo co robić w tym sensie, że no nie wiem, w Londynie jest pełno rzeczy do roboty, tu nie wiem, do teatru, do kina, no, do parku, cokolwiek, a tam jednak jest takie bardziej hermetyczne środowisko, więc...
0: Czyli było to gdzieś tam ograniczone. Powiedzmy jeszcze, kończąc powoli wątek Stanów Zjednoczonych, czy było w Stanach jakieś miejsce, które wyjątkowo zapadło ci w pamięć? Dałaś, miałaś tam czas na to, żeby trochę podróżować? O, dobra, widzę po minie, że będzie dobrze.
1: Asheville. Nie Nashville, tylko Asheville, North Carolina. To jest, ja naprawdę, moje ulubione miejsce w Stanach na pewno, czy też, no nie na świecie pewnie nie, ale bardzo fajnie tam było. Moja przyjaciółka stamtąd jest i właśnie po tym semestrze na uczelni jeszcze spędziłam miesiąc u niej. I Asheville jest w sumie, no niepodobne do Innsbruck, ale też jest w górach, tylko takich bardziej... No nie tropikalnych, ale takich trochę jak ostatnio byłam nad Gardą, to trochę mi się kojarzyło z, właśnie z Asheville. I oni to nazywają takie granola town. Czyli te wszystkie... nie wiem, czy słyszałaś granola town wcześniej?
0: Nie. Jestem zaciekawiona. Bo wiesz, granola z czym mi się kojarzy?
1: Z czym?
0: No z tą granolą do owsianki.
1: No, no tak,
0: a
1: tak,
0: czyli
1: tak,
0: dobrze
1: tam,
0: mi się
1: tak,
0: kojarzy.
1: Tak, tak, bo to są te wszystkie... jakby osoby, które chodzą do Whole Foods, kupują te wszystkie zdrowe produkty,
0: a
1: oni
0: dlatego?
1: Tam wszyscy bazują.
0: Okej, okay, nie.
1: I tam chodzą na jakieś trekkingi, tam jest też dużo koncertów, wszyscy są też trochę hippie. Mega fajnie. Polecam.
0: Czyli
1: Asheville.
0: Asheville bez N.
1: Tak, tak, tak. Tak. Asheville bez N. Piękne górki, wspinanie, wszystko.
0: No właśnie, chciałam o to wspinanie jeszcze spytać, bo mówisz, że to zaczęło się w Londynie. Rozumiem, że w Stanach była kontynuacja.
1: Tak.
0: Jak to w ogóle się stało, że padło na wspinanie i jak złapałaś bakcyla do tego?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że taki był boom dosyć na to. Nie wiem, czy kojarzysz tak w COVID-zie, po COVID-zie.
0: No, ja trochę po COVID-zie próbowałam.
1: Ja też właśnie. Podczas COVID-u. Wiesz co, nie wiem, w Londynie jakoś tak zaczęłam chodzić na ściankę, kupiłam sobie wejściówkę i to było taka my thing, że zawsze... jak miałam czas, albo nawet nie miałam czasu, ale chodziłam. I fajnie, że właśnie to się kontynuowało w Stanach, bo dzięki temu poznałam większość moich przyjaciół, mam wrażenie, na ściance. No.
0: To fajnie w ogóle bardzo. Powiedz mi, chodziłaś sama na początku, czy chodziłaś na jakiś kurs?
1: Nie byłam na żadnym kursie.
0: Bo
1: ale...
0: ja tam już trochę podejrzałam, to kurczę, ty wymiatasz.
1: Nie, to było dawno i nieprawda.
0: No, nie
1: teraz
0: widziałaś
1: już...
0: mnie.
1: No musimy pójść w takim razie.
0: Challenge me.
1: Ja naprawdę dawno nie byłam, także... Ale no też na początku w sumie chodziłam z przyjaciółmi, potem poznałam więcej ludzi, ale nie byłam na żadnym kursie, bardziej tak od przyjaciół się nauczyłam.
0: Czyli learning by doing.
1: Tak, tak, tak.
0: Super, ja myślę, że to najlepsze, bo to ma w sumie nam sprawiać przyjemność. Znaczy w sumie to przede wszystkim nam ma sprawiać przyjemność, a
1: na
0: potem
1: pewno.
0: Możemy tam coś próbować więcej dalej, jeśli chcemy. Ja tak mam trochę z nartami, że ja tak sobie zjadę?
1: Ja to samo.
0: No i to już, nie? Ja nie muszę szybko ani tam czat na trasa
1: twoje
0: czy coś.
1: Marta?
0: No mam, no.
1: Tak?
0: No.
1: A czy tak zaczęłaś w tym roku, czy wcześniej?
0: Wiesz co, ja reaktywowałam w tym roku. Ja zaczęłam dużo wcześniej, ale z bardzo miernymi skutkami, albo z jakimiś takimi momentami, że lepiej mi szło, a potem po prostu była jakaś tragedia i ja już nie, w ogóle nie będę tego robić. Więc w tym roku była reaktywacja, więc możemy to powiedzieć na głos. Jesteśmy umówione na przyszły rok. Słuchajcie, już ścianka, narty, także wiecie.
1: Tak jest.
0: Damy radę.
1: Ja miałam w tym roku mój debiut na skiturach.
0: O, to za wysokie progi.
1: Ale, no nie wiem, bo tak ja naprawdę jestem totalnie przeciętnym narciarzem, że ja zawsze mówię, że ja jakby zjadę z każdej góry, w jakim stylu, no to już to jest nieważne.
0: No ja ostatnio zjechałam trochę bez nart też na przykład. No,
1: tak też można, tak no. Też można. Także za rok skitury.
0: Dobra. Challenge accepted.
1: Umówione.
0: Ale nie wiem, no, zgadzam się tu na wszystko po prostu, co Mikaja podpowie, więc nie wiem jeszcze trochę tej rozmowy i po prostu no musiał jakieś lepsze ubezpieczenie iść wykupić.
1: Polecam.
0: Chyba.

0: realny, to
1: a
0: jest
1: tak,
0: must.
1: Mam, tak, tak, mam. Tak, to, tak, to bez tak. tego ani rusz, tak. Każdy, kto mieszka chyba w tym rolu w Innsbrucku, Alpenverein musi mieć, bo inaczej to ciężko. Tym bardziej właśnie, jeśli się jest osobą aktywną. Mówiłaś, że zaczęłaś chodzić na ściankę, ale potem były też takie wyjścia na tak zwane, tutaj pięknie się na to mówi, klettersteigi.
0: A ja.
1: Czyli na taką wspinaczkę outdoorową.
0: Tak. Czy to w ogóle ma jakąś polską nazwę? Czy to jest via ferrata, tak mi się wydaje.
1: Tak.
0: Też po włosku, tak, angielsku.
1: Tak. Nie wiem, czy to no, wspinaczka górska? Po polsku?
0: No, ale no, nie do końca, bo...
1: No właśnie, bo to...
0: Via ferrata to jest tak bardziej... ja zawsze mówię, że to jest pomiędzy wspinaniem a trekkingiem.
1: Mhm.
0: Że jesteś w jakiś sposób ubezpieczony i masz jakieś takie różne metalowe dodatkowe elementy. Ale no nie jest to do końca wspinanie, nie jest to do końca trekking, coś tak pomiędzy.
1: Tak, no nie wiem, czy ma to jakąś jedną polską nazwę, ale...
0: Chyba ferrata.
1: Chyba ferrata. No, ferrata. Tak jak nam wytłumaczyłaś, to myślę, że każdy sobie jest w stanie wyobrazić, o co chodzi, jeśli ktoś
0: tak
1: nigdy
0: nie
1: był. Adventure
0: park.
1: Tylko w górach,
0: tylko
1: bez
0: w górach,
1: adventure parku.
0: Dokładnie, bez obsługi.
1: Tak, tak, tak. Jak wspominasz swoje początki na tym? W ogóle to było takie naturalne, że z tej ścianki, z tej hali przeszłaś na tą outdoorowe wspinanie, czy jakoś inaczej to było u ciebie?
0: Jest jakby ta via ferrata i jest też takie po prostu spinanie na ścianie.
1: I ty robisz oba?
0: No, tak.
1: No, okej, dobra, to opowiadaj.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że w Londynie, w sumie chyba dzięki temu, że po prostu poznałam taką grupę przyjaciół w Londynie, którzy w jakimś sensie mnie zabierali w skały. I co? Jakoś tak to wyszło. Tak, w Innsbrucku też jest dużo fajnych ścianek, ale w Innsbrucku wszystko jest trudne, słuchajcie.
1: No, bo tutaj to dopiero są sportowi filcy.
0: Tu naprawdę, to jest
1: tutaj,
0: w ogóle...
1: słuchajcie, prędzej wyjdziecie rano na hiking albo na bieganie, niż w sobotę wieczorem na imprezę.
0: Naprawdę, 100% potwierdzam to.
1: Tak jest. Tak, no że, właśnie, ale...
0: Tak. No, że jest te jakby wspinanie, że jakby idziesz w skałki, czyli z liną, wpinasz się tam w te... Widzicie, to jest też problem, że ja
1: haczyki,
0: znam wszystkie,
1: wiem,
0: to... całe lingo po angielsku.
1: No, po angielsku to...
0: że jakby masz liny, asekuracje i takie tam, a ta via ferrata, klettersteig, to jest jeszcze co innego. Tak myślę.
1: To jest chyba trochę prostsze, tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: No, też zależy od poziomu oczywiście.
0: Trochę też mniej potrzeba i też właśnie, że nie musisz mieć dwóch osób do asekuracji, tylko idziesz, łapiesz tych wszystkich metalowych fitów. I no, czasami też jest trudno.
1: Tak, to już chyba na to się umawiałam na antenie kiedyś z kimś.
0: I co, byłaś?
1: Nie, jeszcze nie.
0: No ale lato nadchodzi.
1: Ale tak,
0: tak
1: to wszystko jest tak, wszystko się zrobi tak, teraz.
0: To jest
1: tak,
0: bardzo dużo fajnych.
1: Zimowe wyzwania zostały poodhaczane, teraz jedziemy
0: dokładnie,
1: w te letnie.
0: Dokładnie.
1: Ale jak tak właśnie posłucham, to może mnie zmobilizujesz po prostu.
0: Razem pójdziemy po prostu, nie
1: dobra,
0: będzie, że
1: nie
0: tutaj
1: ma
0: to tamto, tylko Martyna, pakuj się, idziemy.
1: No, ze mną tak trzeba, wiesz? Zanim zacznę po prostu rozmyślać co, gdzie, jak i dlaczego. No ale właśnie tak, jesteśmy przy tej wspinaczce i górach i też chciałam właśnie tak podpytać, czy kolejne miejsce, do którego się udałaś, w którym wylądowałaś, nie było trochę powiązane z tą zajawką sportową, czy to zupełnie inny jakiś czynnik zdecydował o tym, że trafiłaś do północnych Włoch?
0: Tak. Wydaje mi się, że na pewno gdzieś ta wspinaczka była z tyłu głowy, jak wybierałam moją magisterkę. Bo studiowałam Environmental Management of Mountain Areas.
1: Tak, ja sobie to tak ładnie przetłumaczyłam
0: to
1: po
0: proszę,
1: polsku.
0: Proszę.
1: Zarządzanie środowiskiem na obszarach górskich.
0: Świetny też brzmi.
1: Super.
0: Co za tytuł.
1: No, dziewczyna z nadmorza. Jestem pod wrażeniem.
0: Zdziwiało mnie, no. To na pewno. Ja pamiętam, że gdzieś, jak już napisałam moją licencję, siedziałam w bibliotece i tak szukałam co dalej. I tak patrzę. Jakieś, nie wiem, czy ja wpisałam coś w stylu Master Degree Mountains, albo to nie, coś takiego pewnie, nie wiem. I patrzę, że rok w Bolzano. Nie wiedziałam kompletnie, gdzie jest Bolzano. Nie wiedziałam, że to jest w południowym Tyrolu, ani nic z tych rzeczy. Drugi rok w Innsbrucku, myślę sobie, super, aplikuję. I tak,
1: no i
0: tak
1: to
0: jakoś,
1: jesteś.
0: No, here we are.
1: Iko, ale to w ogóle super, bo studiować geografię, potem właśnie to zarządzanie środowiskiem na obszarach górskich, co to jest, to bardzo chętnie bym cię prosiła, żebyś nam zaraz powiedziała, na czym te studia polegają, ale właśnie tego, co powiedziałaś, że to południowy Tyrol, no bo tak, Bolzano leży na północnych Włoszech i tak powiedzą Włosi, Austriacy powiedzą, że w południowym Tyrolu.
0: Tak, tak, tak.
1: Politycznie, jeśli ktoś z was się nie orientuje, politycznie leży we Włoszech, ale praktycznie to mówi się tam dużo po niemiecku i gdzieś ta kultura tyrolska z włoską się bardzo przenikają. Prawdziwi Włosi, to znaczy Włosi
0: z południa
1: nigdy nie powiedzą, że to Włochy.
0: Tak, też tak.
1: Ciebie to zaskoczyło? Ty wiedziałaś to wcześniej? Bo ja się przyznaję, ja przyjeżdżając do Innsbrucka nie miałam o tym żadnego pojęcia.
0: Ja powiem szczerze, ja nie wiem, co ja sobie w ogóle myślałam. Ja po prostu spakowałam walizkę. Nie wiem, czy to jest jakaś naiwność, czy właśnie jakaś taka odwaga w pewnym sensie, nie wiem, gdzieś pomiędzy. Ja spakowałam walizkę, zabukowałam lot Flixbusa. Gdzieś na jakimś takim bardzo randomowym portalu znalazłam mieszkanie w Bolzano, gdzie jadąc tam byłam taka, dobra, na 50% to jest scam, ale dobra, trzymajmy kciuki. I pojawiłam się w tym Bolzano i byłam taka, to dobra, co teraz? Ale to nie był scam, wszystko
1: się
0: wyszło świetnie, powitały mnie piękne Dolomity, także...
1: Było dobrze.
0: Super, ale ja nic nie wiedziałam o Bolzano, zanim się tam przeprowadziłam.
1: A studia były w języku?
0: Po angielsku, wiadomo.
1: Okay. Dobrze, to powiedz nam może, na czym te studia polegają?
0: To jest zarządzanie terenami górskimi. W sumie dużo uczyliśmy się. To jest taki bardzo, powiedziałam, jakby konkretna magisterka, ale też dosyć rozległa, że dużo rzeczy można po tym robić. Dużo uczyliśmy się o leśnictwie, o dziwo, jakiejś takiej hydrologii, bioróżnorodności, wiadomo, zmianach klimatycznych. No i ja w ogóle nie znam żadnych słów po polsku, jeśli chodzi o ten kierunek.
1: Nie, no to już dość dużo powiedziałaś tutaj po polsku.
0: Też jakieś takie zarządzanie kryzysowe, jeśli dzieją się jakieś osuwiska albo lawiny.
1: A powiedz mi, dużo jest ćwiczeń praktycznych? Dużo chodziliście gdzieś w teren na takich studiach?
0: Tak, bardzo dużo. No, na tym pierwszym roku było bardzo dużo wycieczek, w sumie prawie z każdego przedmiotu. I też tak sobie właśnie myślałam, że w Londynie w ogóle nie miałam żadnych praktycznych zajęć, a w Bolzano tak. I to było super, bo tak mogliśmy w jakiś sposób zaaplikować tę wiedzę, którą zdobyliśmy w teorii, w praktyce. Także fajnie.
1: Także brzmi jak coś dla ciebie, jeśli już tu właśnie mówimy o tym, że ciągnęło cię do gór cały czas. A czy dzięki bliskości Dolomitów gdzieś ta twoja relacja z górami jeszcze się pogłębiła?
0: No na pewno. Tak wydaje mi się, że przez w sumie całe życie tak bardziej sobie tak marzyłam o tych górach i miałam jakiś obraz, jak to jest mieszkać w górach, a jednak inaczej wyobrażenia, inaczej rzeczywistość też... Pewnie, Dolomity są piękne, góry są piękne, ale no nie wiem, mieszkanie w górach też idzie z jakimiś problemami, powiedziałabym.
1: Na przykład?
0: No właśnie tak z punktu zarządzania terenem. No nie wiem, na przykład nad morzem nie musimy się martwić, że zaraz osunie się pół wzgórza i trzeba będzie wyremontować drogę.
1: Albo ewakuować ludzi.
0: Ewakuować pół wioski i takie tam. Więc też tak to był troszkę reality check, mam wrażenie.
1: I w tym Bolzano byłaś rok.
0: Tak, no.
1: Jak to teraz z krótkiej w sumie perspektywy czasu wspominasz?
0: No Bolzano to było fairy tale, jak my to zawsze mówimy z przyjaciółmi. Tam po prostu la la la la la. Piękne Dolomity w tle. Jednak, no faktycznie jak już wspomniałaś, tam jest takie trochę pomieszanie kulturowe. W południowym Tyrolu, z tego co wiem, głównie mówi się po niemiecku, ale Bolzano większość jednak mówi po włosku, jako tam stolica południowego Tyrolu. Więc ja uwielbiałam chodzić tam na jakieś markety co sobotę, kupujesz owoce czy warzywa w trzech językach, bo nie wiadomo do końca, co
1: nie wiadomo, na co trafisz.
0: Nie wiesz, naprawdę. I no był to taki miszmasz kulturowy, ale też jednak no, było czuć ten włoski wpływ.
1: Czyli jednak trochę bardziej ten Italian lifestyle niż to tyrolskie
0: Troszkę, ale też no, nie przesadzajmy. Też jednak południowy Tyrol. Okay. Jak się tylko pojedzie na przykład trochę niżej do Trento, nie wiem, czy byłaś w Trento, ta, no to tam to już jest Italia.
1: Tam już Italia, no chociaż oni też tak, Trento to jeszcze tak nie do końca, dla Włochów.
0: Dobra,
1: ale już tak. Jest bardziej włosko, tak. To zdecydowanie, bo już tam później dalej Verona i tak, tak dalej, no, to już wiadomo, nie? Wiadomo. To już klasyka stylu.
0: Tak.
1: Ale tak, to dla mnie też było bardzo duże zaskoczenie, że tak jest. I ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałam do Bolzano, to ja chyba gdzieś byłam przejazdem po prostu i ja chciałam sobie kupić coś do jedzenia w jakiejś takiej piekarence. I mówię English, a pani no English.
0: No nie, oni bardzo nie mówią.
1: Włoski albo niemiecki i w ogóle do widzenia. I ja tak, o Jezus, weszłam wtedy na wyżyny moich umiejętności języka niemieckiego i kupiłam sobie bułkę na drogę. Także no, to ale byłam taka, jak to niemiecki?
0: No, ja to samo. Jak przyjechałam pierwszego dnia, byłam taka...
1: Także po prostu przy Włochach nie mówcie głośno, że jesteście we Włoszech, jeśli jesteście w Bolzano. Powiedz mi, bo rozumiem wspinanie, wybór kierunku. Czy to zamiłowanie górami przyszło do ciebie jakoś w trakcie, czy już wcześniej tak cię ciągnęło do tych gór? Bo zastanawiam się, skąd właśnie takie zainteresowania u ciebie.
0: Wydaje mi się, że zawsze tak mnie ciągnęło do natury w ten sposób. No i góry, wiadomo. Piękne, nasze polskie Tatry, od tego się pewnie zaczęło. I no też na pewno to wspinanie, wyjazdy w skałki. No w UK, nie ukrywajmy, nie ma za dużych gór.
1: Dlatego się zastanawiałam tutaj, Gdynia, UK, ale potem szło coraz wyżej.
0: Dokładnie, step by step.
1: Czy studiowanie w Alpach wyglądało inaczej niż sobie wyobrażałaś? Bo tak już trochę teraz szybko przeszłam do tego, że po roku Bolzano był i przyszedł czas na Innsbruck, tu gdzie jesteśmy teraz.
0: Tak. Wiesz co, ja po prostu bardzo staram się wyobrażać, co to będzie. Też tak trudno mi było w sumie sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że tak nie byłam do końca przygotowana na zmiany, jakby relokację z Londynu, 8 milionów ludzi, czy ile to tam jest, do Bolzano. Która jest trochę mniejsza chyba niż Innsbruck.
1: Tak mi się wydaje.
0: Ale niedużo, gdzieś tak. Podobnie. No i tam było parę takich szoków kulturowych i właśnie takiego, kurczę, nie ma żadnych takich, nie wiem, kawiarni, do których przywykłam. Jakby nocne życie do końca nie istnieje. Trochę nuda, ale też tak nuda, ale i nie, no bo wszystkie te
1: tak
0: hajki...
1: trochę sielsko bardziej się tak, robi. No jest inaczej, ale też mi właśnie napisałaś w wiadomości, że po Londynie, po Stanach Zjednoczonych trochę wyrosłaś z Big City Life.
0: Wydaje mi się, że tak w pewnym momencie, jakby Londyn jest super, ale na chwilę, że tak dla mnie przynajmniej, że w pewnym momencie te wszystkie dojazdy, natłok ludzi się staje bardzo męczący i właśnie... No Bolzano, jak już wspomniałam, oaza po prostu, ideał.
1: Ja się mogę totalnie z tym do tego ustosunkować, bo ja krótko mieszkałam w Londynie, ale dla mnie...
0: A tak?
1: Tak, ja wcześniej w Krakowie i dla mnie zawsze to było takie, ja chcę do dużego miasta, bo jestem z małego miasteczka. I w którymś momencie też już miałam taki przesyt, że nie i że jednak ten Innsbruck. I Innsbruck, umówmy się, no to nie jest maluśkie miasto, no ale jednak porównując do dużych miast nawet w Polsce, no to jest mieścina, no nie? Więc jakby, ale to co mówisz, ten spokój, to, że wszędzie jesteś w stanie dojechać w miarę w krótkim czasie.
0: Mega ważne.
1: To też jest inny komfort życia, ale myślę, że to też każdy ma gdzieś tam w swoim życiu na jakimś etapie. Choć są też tacy ludzie, którzy wolą zostać w dużym mieście, prawda? Ale tu no właśnie pewnie. Mam takie I feel you, rozumiem totalnie, bo też u mnie przyszedł taki moment, że już te duże miasta, które gdzieś tam były w moim wyobrażeniu takie wow, no to były wow przez chwilę, no. a tutaj teraz jednak sobie człowiek chyba bardziej ceni spokój.
0: Tak, ale wydaje mi się, że Innsbruck, no, nawet porównując z Bolzano, że tu o wiele więcej się dzieje.
1: Jest studenckim miastem też. No znaczy bardziej myślę studenckim niż Bolzano mimo wszystko. I jest dużo młodych ludzi, bo ja to powiem ci, nawet widzę te nowe kawiarnie, które się otwierają.
0: Multum.
1: Tam jest, one są szturmowane po prostu, tam po prostu się nie da wejść.
0: Nie da się w ogóle.
1: Ale wydaje mi się, że to znaczy, że po prostu są potrzebne, tak? Że było ich do tej pory tak mało, że ludzie tego potrzebują, no nie?
0: No i też jest właśnie dużo wydarzeń, czy to jakieś imprezy, czy nie wiem, kluby biegowe. cokolwiek, że festiwale dużo się dzieje, mam wrażenie. W porównaniu do Bolzano przynajmniej.
1: Okej, ty właśnie masz dobre porównanie. Tak. W górach spędzasz bardzo dużo czasu i z górami były związane też twoje studia, bardzo mocno, jak nam powiedziałaś. Tam też było dużo pracy w terenie i tak dalej. Czy teraz, jak wychodzisz w góry, to jesteś w stanie się tam zrelaksować i poczuć, że okej, idę w góry i to jest mój czas? Czy jednak masz tą taką żyłkę pani specjalistki i widzisz dużo więcej niż przeciętny człowiek?
0: Tak, myślę, że tak nie zdawałam sobie trochę z tego sprawy, ale czasami jak właśnie odwiedzają mnie jacyś przyjaciele z Gdyni czy skądkolwiek i właśnie im coś opowiadam i mówię, a, że to jest na Lawiny, tu jest takie drzewo, tu coś tam się wydarzyło. I oni tak, o, no, nie wiedziałam. I wtedy sobie tak myślę, no dobra, może jednak coś wiem. Ale tak, no, na pewno patrzę inaczej, jakby mam inną perspektywę. Wydaje mi się, że to głównie dają studia jakiekolwiek, że po prostu zdobywasz pewną perspektywę na różne rzeczy. I tak, wydaje mi się, że góry no, na pewno inaczej dla mnie wyglądają. Też o dziwo widzę jakoś tak więcej zagrożeń, mam wrażenie w górach, że o, tutaj jakieś skały spadające, tu coś, tu tam, że wcześniej tego nie miałam, teraz jestem taka, no dobra.
1: Ale czyli dobrze mieć ciebie idąc w góry ze sobą.
0: Wiadomo.
1: No, człowiek się dużo dowie, ale będzie też czuł się zaopiekowany.
0: Tak, tak, mam nadzieję, tak przynajmniej.
1: Byłaś w tylu krajach, takich dość różnych, no tak, w różnych, bardzo różnych. Czy masz coś z któregoś z tych krajów, a może z każdego, a może z żadnego, co tak bardzo zapadło ci w pamięć, albo nie wiem, przyszedł do głowy na przykład, czy masz jakiś comfort food z któregoś z krajów?
0: No tutaj Austria, Kaiserschmarrn.
1: O tak.
0: Bardzo, no to jest totalny comfort food, mam wrażenie. Czy w UK jest jakiś comfort food?
1: No nie wiem, fish and chips?
0: No, ale od święta, mam wrażenie. Wydaje mi się, że te wszystkie wyjazdy i mieszkanie w innych miejscach w sumie sprawiły, że ja bardziej doceniam polskie jedzenie na przykład. Polskie jedzenie, w ogóle polska jakość warzyw i owoców, tak.
1: No, to prawda, jak sobie tak pomyślisz, nie wiem jak było w Stanach, ale podejrzewam, że nie dużo lepiej.
0: O nie, niż w Polsce.
1: Niż w ogóle w Europie.
0: Wydaje mi się, że w Stanach, z tego co pamiętam, i w UK też, dla mnie w UK zawsze warzywa po prostu smakowały jak woda. Ogórek, woda. Pomidor, woda.
1: Dobrze, że są polskie sklepy.
0: Co nie, naprawdę. Człowiek docenia po czasie.
1: Tak, ale ja też totalnie na przykład zaczęłam doceniać pierogi, które gdzieś tam były w moim życiu, jak mieszkałam w Polsce. Ale nie było aż tak ważne jak teraz.
0: To jest po prostu...
1: A teraz to jest naprawdę i barszcz czerwony.
0: Tak, cultural statement, totalnie.
1: Czyli można powiedzieć, że te wyjazdy za granicę gdzieś tam bardziej pokazały to, jak super mamy jedzenie w Polsce i jak
0: totalnie,
1: ty je lubisz.
0: Totalnie, totalnie.
1: No to też fajna rzecz, no nie? Którą można zauważyć, bo może gdybyśmy nigdy nie wyjechali, to byśmy pewnych rzeczy nie docenili w taki sposób, doceniamy je, nie mieszkając tyle w kraju. Co łączy te wszystkie kraje, w których byłaś, to tak na moje oko, to są właśnie twoje pasje. O wspinaczce już trochę wspomniałyśmy, ale jest też rowerowanie, jak ja sobie to tak na własne tak. potrzeby nadałam. Skąd ta zajawka u ciebie?
0: Rowerowanie to jest w ogóle totalnie nowa zajawka, powiedziałabym.
1: No, ale już byłaś w tylu miejscach, ja widziałam.
0: Przynajmniej, dobra, nowa, tak od Bolzano, powiedziałabym. Bo też muszę powiedzieć, że na przykład w Londynie miałam dużo znajomych i jakby kolegów, koleżanek, ale nie miałam takich bliskich, nowych przyjaciół, powiedziałabym. Ale w Bolzano przez to też, że no jak już mówiłam, za dużo się nie działo, tak naprawdę miałam wielu super przyjaciół i dalej mam. I oni wszyscy jeżdżą na rowerze.
1: Czyli siłą rzeczy też zaczęłaś jeździć.
0: Ja też zaczęłam, no dokładnie. Więc tak.
1: Słuchajcie, bo to ja nie mówię tutaj o takim jeżdżeniu na rowerze, że wychodzisz, jedziesz do pracy, do sklepu, tylko to już taki porządny rower.
0: Ale znaczy, też nie taki najporządniejszy.
1: Ale
0: to jest taki myt.
1: To jest Renrad, czyli rower taki górski. Nie, jak się to nazywa?
0: Ja mam akurat gravelowy, czyli taki na szutr rower. To jest jakby rower górski, czyli takie duże opony, zawieszenie. Renrad, czyli kolażówka?
1: Kolażówka chyba, no.
0: Szybkie rowery.
1: Z tymi takimi zawiniętymi kierownicami.
0: Z rogami, jak to moja mama mówi. I jest też gravel, czyli taki pomiędzy, że też ma tę zawijaną kierownicę, ale nie ma tego zawieszenia. Bardziej aero.
1: Okej, ale to są, słuchajcie, to są te rowery, jak widzicie taką grupę, tak ubraną profesjonalnie, to może być Kaja, tak?
0: Do czego to doszło w ogóle? Ja nie mogę, że ja tu jestem po prostu przedstawiona jako sportowy świr. Kto by się spodziewał tego?
1: No widzisz? Ale ja nie jestem jakoś zaskoczona, bo sobie tak właśnie przyjrzałam też twój Instagram i tych wycieczek rowerowych to już troszkę było, więc to nie jesteś taką nowicjówką, nie bądź taka skromna, bo ja widziałam, że no pomijam, że tutaj w koło jest myślę ogromna liczba możliwości, bo ja też u mnie w pracy są rowerzyści, więc ja się też ja się nasłucham i potem idziesz na kawę i tam 15 rowerzystów podjeżdża, ale ja totalnie podziwiam, w ogóle wszyscy ludzie wyglądają świetnie w tych obcisłych strojach.
0: Super są te stroje.
1: Jak
0: naprawdę.
1: Wy to robicie, to może ja też na takie sprawie.
0: Zapraszamy.
1: No wszyscy naprawdę wyglądają w tym świetnie, słuchajcie. Nawet ostatnio widziałam ludzi, całe to mieli białe. No mówię, czyściutko wszystko ładnie wyglądało, także no.
0: Tak, no te stroje, to jest taka dosyć śmieszna kultura, ale fajna.
1: Ale rozumiem, że mając ten strój, czujesz różnicę, gdybyś pojechała w zwykłych shortach i t-shircie.
0: No nie wiem, to jest pewnie trochę na pokaz, wydaje mi się. Ale też, bo ten, nie wiem czy wiesz, ale te spodenki mają taką ala pieluchę.
1: Tak, taką gąbeczkę.
0: Tak, no, gąbeczka. I to bardzo pomaga. Wydaje mi się, że bez tego
1: nie dałoby rady. Nie dałoby rady, okej. No,
0: a ta góra ma takie specjalne kieszonki. Że
1: i tam sobie ma banana włożysz,
0: banana,
1: coś tam, żela.
0: Tam jeszcze nie doszłam, ale tak.
1: Taki też ostatnio był materiał w jakiejś tutaj lokalnym, na lokalnym jakimś Instagramie właśnie o panowie i panie mówili, ile taki cały strój kosztuje.
0: Oj,
1: to słuchajcie, nie są tanie rzeczy.
0: To nie są tanie rzeczy. Ja mam teraz mam dwa komplety i tyle.
1: No, to niech wiedzą, że się powodzi.
0: Albo i nie.
1: Nie, no ale super. Uważam, że jeśli już robisz coś takiego, no to warto mieć wygodny i dobry strój.
0: Tak.
1: I przede wszystkim bezpieczny, bo oczywiście wszyscy jeżdżą w kaskach.
0: To prawda.
1: Trochę mnie, wiesz, co zawsze zastanawia, bo wy macie te takie specjalne buty, które się przyczepia do pedałów.
0: No to jest trochę stresujące, muszę przyznać.
1: I co? No właśnie, bo ja sobie myślałam, no i co jak się coś stanie? Bo ja już miałam ostatnio taką sytuację, że jechałam moim zwykłym rowerem, którym jeżdżę po mieście i pan we mnie wszedł.
0: O nie.
1: Znaczy tak wszedł, że ja się troszkę tylko zachwiałam i nic się nie stało, ale jakbym miała przypięte stopy,
0: te pedały, no tak.
1: To trochę nie wiem, co wtedy. Jak to działa? To się wypina tak trochę jak narty?
0: Trochę tak. W sensie wydaje mi się, że po prostu trzeba się parę razy pojechać z tym, przyzwyczaić się i to po prostu przekrzywiasz trochę stopę do zewnątrz i to się wypina. To jakby nie jest jakieś, nie potrzeba specjalnie dużo...
1: Czyli to więcej w wyobraźni mojej jednak jest niż tak, czyli nie jest to takie straszne.
0: Nie, taki diabeł straszny.
1: Okej, a jak robicie takie wycieczki, bo ja widziałam, byliście na Bałkanach.
0: Była moja pierwsza wycieczka taka rowerowa. To właśnie, to było wszystko trochę przez przypadek, again.
1: No super, fajne te przypadki.
0: Ja gdzieś kupiłam, czy to było
1: przez
0: tak?
1: Przez przypadek kupiłam rower.
0: Naprawdę. Moja przyjaciółka z Polski pewnego dnia do mnie zadzwoniła, że Kaja, kupiłam bilety do Chorwacji. Spotkamy się tam. No i byłam taka, no dobra.
1: Kaja, dobra, wskakuję na rower i jestem.
0: I wtedy ja to powiedziałam mojej innej przyjaciółce z Bolzano. I ona też wtedy do mnie, Kaja, dawaj bikepacking robimy. I ja takie, co? Co to jest bikepacking? No i ona mi tłumaczy, że to jest tam, pakujesz wszystko na rower i jedziesz. No i ja pomyślałam sobie, super. Niedługo mam urodziny, to akurat kupiłam jakiś taki rower, no nie wiem, ze średniej półki powiedziałabym. I ja kompletnie nieprzygotowana, ja w ogóle nie wiedziałam nic. Wymienić dętkę, w ogóle jak zamontować te torby. Nic. Ale tak to się zaczęło. Chorwacja, polecam. Pierwsza destynacja. Mm-hmm. Pierwszy raz musiałam jechać pod górkę, było ciężko.
1: No właśnie, jak to wspominasz, ile trwa takie dojazd do Chorwacji?
0: Ale my akurat, nie, to było...
1: Dobra.
0: My wzięliśmy parę pociągów, bo też jechać przez... Tak trzeba sobie to wszystko zaplanować. Są też tacy, którzy od punktu, jakby od domu do punktu docelowego, wszystko na rowerze. My tak na spokojnie, że też pociągi czasami można
1: sobie. Nie, ale to już
0: grać.
1: Mnie trochę uspokaja
0: też,
1: teraz,
0: ja myślę, że tak no, można sobie dopasować tak... do swoich potrzeb. Też nie miałeś masz tyle czasu, więc człowiek uczący się, pracujący, no nie można tak wziąć miesiąca wolnego, no, żeby dojechać do prywatnej.
1: Każdy by chciał, no ale cóż, tak. No nie jest tak dobrze.
0: Więc my tam wzięliśmy parę pociągów i w sumie po prostu bardziej jeździłyśmy sobie po Chorwacji i po Słowenii i też trochę po Włoszech, ale tak na spokojnie.
1: Jak właśnie mówię, że pakowanie tych toreb, ja widziałam, to są te torby, co tak zawieszasz i po bokach masz je tam wypchane, tak? Co zawieszasz na rower.
0: Tak.
1: I
0: tak.
1: Pewnie masz jeszcze jakiś plecak? Czy już nie?
0: No tak raczej staramy się zawsze bez plecaka, bo taki najmniejszy plecak, no bo jak jednak plecy bolą.
1: Plecy bolą. To powiedz mi, jak się do czego przygotować? W sensie ty tam masz te dwie torby i musisz się do nich spakować, tak? I...
0: Wiesz co, ja mam akurat taki, że właśnie możesz mieć dwie torby po bokach, albo możesz mieć taki ja nie wiem do końca again, jak to się nazywa. Moi przyjaciele to zawsze nazywają Ass Rocket.
1: Okej.
0: Okay. Interesujące. Torbę jakby za siodełkiem. Więc nie masz tego takiego bagażnika na rower, tylko to montujesz do tego... Nie wiem, jak to
1: do tej części z tyłu.
0: Części z tyłu, dokładnie. I też mam jakąś torbę na ramę i na przód i wtedy ja wolę to niż te dwie torby z tyłu, bo wtedy jesteś taki szeroki. I też nie ma całego ciężaru na tylnej
1: No właśnie,
0: oponie,
1: możesz sobie rozłożyć
0: ten bardziej rozłożone.
1: A jest bardzo duża różnica, jak jedziesz z tym, no bo to trochę waży pewnie, no nie?
0: Ja kiedyś, już jakiś czas temu, raz próbowałam właśnie z takim setupem i to mi się do końca nie podobało.
1: Ale rozumiem, że to są tylko kwestie, jeśli jedziesz na jakiś długi dystans. Jeśli jedziesz na wycieczkę jednodniową, to nie potrzebujesz aż tyle rzeczy,
0: totalnie,
1: prawda?
0: Nie.
1: No dobrze, widziałam też, że byłaś w Skandynawii.
0: Tak.
1: W Danii i w Szwecji, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, tak.
1: I to też była wycieczka na rowerach i tam płynęłaś promem.
0: Tak.
1: Czy to był też jakiś spontaniczny wypad? Bo to tak niedokładnie nie wywnioskowałam, ale...
0: To było... Nie wiem, czy spontaniczne do końca, ale to jest... Te Szwecja i Dania to jest dopiero druga połowa tego wyjazdu, bo pierwsza połowa zaczęła się w Innsbrucku, potem pociąg i potem była taka mała rundka po Szwajcarii. I mieliśmy taki plan z moim chłopakiem, żeby właśnie pojeździć trochę więcej po Szwajcarii i potem jakoś się dostać na północ, bo moja rodzina zawsze co roku wyjeżdża na wakacje do Skandynawii i tam akurat przez tydzień wynajęli domek i my byliśmy tacy, dobra, to spotkamy tam ich jakoś. Więc bikepacking w Szwajcarii mega polecam, piękne widoczki.
1: Ja widziałam zdjęcia i też mi się bardzo podobało, że wy niekoniecznie śpicie w jakichś hotelach, hostelach.
0: No na pewno nie w Szwajcarii.
1: To są bardzo ciekawe miejsca.
0: Tak. No na pewno. My zawsze, nie wiem na ile, do jakiego stopnia to jest legalne, wydaje mi się, że nie do końca, więc nie wiem, czy tutaj powinniśmy promować, ale no wild camping, tak, top secret. No. Wild camping to jest dobre rozwiązanie, myślę.
1: I wiesz, co mnie jeszcze zastanowiło? Bo to w ogóle super miejscówki tam mieliście. No i mieliście te takie specjalne śpiwory, tak? Żeby wam było ciepło. One się tak składają? Bo ja się zastanawiałam, jak oni je zabrali.
0: No ale one są małe. W sensie one są ciepłe, ale małe. Zazwyczaj z takiego puchu, pierzu.
1: Czyli lekkie też są.
0: Lekkie, ale ciepłe. I w sumie mało się pakują. No też ja nigdy nie wiem, jak to się tam mieści, ale...
1: Ale się mieści, tak.
0: Tak, ale no też tak jakby garderoba jest dosyć ograniczona na takich wyjazdach. Jedna bluzka, jedne spodenki, ten drogi strój na rower i jazda.
1: Ten to w tym trzeba spać, bo to wiecie, tak. Jakby ktoś ukradł, to nie. To... Może nie w Szwajcarii, ale...
0: No.
1: Czyli mówisz, że Szwajcaria super na rowery, Dania i Szwecja?
0: Tak, wydaje mi się, że Szwajcaria jest super na rowery, ale no jest bardzo dużo górek i przewyższeń, także trzeba to wziąć pod uwagę.
1: Czyli jest też wymagająca.
0: Tak, no w jakimś... Na pewno. A Dania i Szwecja... Tak, więc potem musieliśmy trochę zmienić nasze plany, bo zaczęło mega padać i była bardzo zła pogoda przez tydzień. I potem odwiedziliśmy jakichś przyjaciół w Niemczech, znowu wzięliśmy jakieś pociągi i tada, Dania.
1: Jesteśmy.
0: Jesteśmy, dotarliśmy. Wydaje mi się, że Dania i Szwecja są na pewno takie bardziej przyjazne rowerzystom.
1: Tam jest chyba też właśnie to, że można na dziko.
0: Można
1: nie?
0: na dziko, dokładnie. Jest dużo ścieżek rowerowych, takich przygotowanych tras. I co? Ale tam w tej Danii były jakieś przygody. Wydaje mi się, że mój chłopak w ogóle złamał nadgarstek w tej Danii na rowerze. O czym nie wiedzieliśmy, że on ma złamany nadgarstek, więc to się okazało dopiero 2 miesiące później, ale no tak.
1: Czyli słuchajcie, zapaleni rowerzyści.
0: Utknęli na Duńskiej wyspie.
1: A powiedz mi, jak to jest, no bo to jednak trwa ta wycieczka ileś i dużo na pewno tych kilometrów robicie. Jak to jest ze zmęczeniem? No bo jednego dnia zrobisz tyle, odpoczywasz, ale drugiego znowu wsiadasz na rower. Czy jakoś sobie to tak też dawkujecie?
0: Tak, wydaje mi się, że rower ma to ze siebie, że tak, nie wiem, może nie dla wszystkich, ale że to nie jest aż takie męczące. Na przykład jakbyś miała biegać codziennie, nie wiem, 20 kilometrów, no to tak zwana padaka.
1: No to nie, to trochę jest ciężko, no.
0: Ale na rowerze jakoś tak, jakby, wydaje mi się, że jak twoje ciało się przyzwyczai do tego siedzenia i też, ja pamiętam, że na początku mnie zawsze też ręce trochę bolą, bo jednak musisz tak opierać cały czas. Ale potem, jak to już przyzwyczaisz, to w sumie nogi aż tak nie masz zakwasów, myślę, za bardzo.
1: Ci już wytrenowałaś po prostu.
0: Na pewno. Ale pamiętam, że zrobiliśmy jeden dzień rest day od roweru w Zermacie w Szwajcarii.
1: Tam, gdzie Toblerone, nie?
0: Gdzie Toblerone, dokładnie. I tak, no, mieliśmy dosyć wysokie nadzieje, bo jak tam jechaliśmy, to była okropna pogoda. Deszcz, wiatr, w ogóle nic nie było widać. Rano wstajemy, a ten po prostu, ten wierzchołek, taki ośnieżony, piękniutki, w słońcu. Ja mam taka, yes! I wtedy poszliśmy na hike całodniowy i ja miałam takie zakwasy przez 3 dni. W ogóle nie miałam żadnych zakwasów od roweru, a to, no nie. Koniec.
1: Czyli wykorzystaliście okno pogodowe, no ale tak, jakieś...
0: Tak, już potem to tyle. Tyle z Toblerone.
1: Super, fajna zajawka. Mnie się to bardzo podoba, bo jakoś zawsze miałam takie, jeszcze mi się to nie udało w sumie.
0: Mega polecam,
1: żeby zrobić taki, właśnie takie wakacje, że na przykład dużo się jeździ rowerem, albo dużo się biega, albo coś. A to rower jest fajny, bo przemieszczasz się, zwiedzasz różne miejsca. Często też takie, których byś pewnie nie zwiedziła, będąc takim turystą
0: totalnie,
1: pieszym czy samochodowym.
0: Tak.
1: I ja tam widziałam takie super małe kawiarenki.
0: Tak.
1: No i właśnie jak wspomniałyśmy też o tym, że bardzo lubisz kawę, ja też. Więc można się zawsze na kawusie i ciasteczko zatrzymać, no, to jest... nadrobić kalorie.
0: To
1: energię,
0: rowerze.
1: Bo to potrzeba.
0: Dokładnie.
1: No właśnie, ja
0: dokładnie.
1: Też zawsze mówiłam, że ja biegam, bo lubię jeść.
0: Dokładnie.
1: No.
0: A też ostatnio byliśmy z moim chłopakiem nad Gardą, jakby z Innsbrucka. To polecam taką wycieczkę.
1: Innsbruck Garda na rowerach, w sensie jakby... czy wzięliście tam rowery?
0: Nie, że jakby stąd na rowerach, z Innsbrucka do Bolzano, potem z Bolzano do Trento i z Trento nad Gardę.
1: Okay.
0: Fajnie.
1: To chyba muszę zainwestować w lepszy rower, ale
0: mogę ci pożyczyć.
1: Czuję się zaciekawiona, więc no nie wiem, czy w to lato, ale dobra, no.
0: No tak,
1: brzmi super ciekawie. No i tak jak wspomniałyśmy, już sporo w tych miejsc wyrowerowałaś.
0: Troszkę, tak.
1: A masz jeszcze jakieś takie, które bardzo chciałabyś odwiedzić na rowerze?
0: Ja w ogóle mega mi się marzy przejechać rowerem Japonię.
1: Wow.
0: Ale to jest, no właśnie, to tak brzmi w ogóle, nie wiem nawet jak się do tego zabrać. Także to byłoby takie marzenie. Albo też pojechać na Nordkap w Norwegii, jakby na ten najbardziej na północ, najbardziej północny, na północ wysunięty punkt Norwegii.
1: Okej, okay, czyli zupełnie tam na północ, gdzie już więcej reniferów niż ludzi.
0: Tak, tam myślę byłoby fajnie.
1: Na przykład w takie białe noce.
0: No właśnie.
1: Można wtedy... by długo jechać.
0: Tak, totalnie. Może to jest pomysł. I też jestem zapisana na jakiś rajd w Polsce niedługo, w czerwcu, który ma, nasz dystans ma 240 kilometrów, także ja nie wiem, tak daleko jeszcze nie jechałam, także zobaczymy.
1: O kurczę, no to ładnie.
0: Daleko.
1: Daleko, no. Daleko.
0: Ja naprawdę nie jestem jakimś
1: A to po górach?
0: Koksem rowerowym. Nie. To jest wszystko płasko, także uff. Thank God.
1: Nie, no to super. To zrobimy jakiś update pod koniec czerwca, tak. Ale myślę, że spokojnie to jakiś medal tutaj, wiesz, wrzucisz, pokażemy.
0: Oby.
1: Nie ma sprawy, także słuchaj, trzymamy kciuki.
0: Dziękuję.
1: Powodzenia za te wszystkie plany i także za rajd, który cię czeka. Jeszcze tak na zakończenie, bo dużo sobie mówiłyśmy właśnie o aktywnościach różnych. Czy są jeszcze jakieś inne aktywności poza tymi dwoma głównymi, które lubisz, które sprawiają ci przyjemność?
0: Ja w ogóle lubię pełno aktywności, które nie są w żaden sposób związane ze sportem.
1: No, to dawaj.
0: Ja na przykład lubiłam chodzić do kina. W Londynie to była taka moja bardzo częsta
1: super,
0: rzecz.
1: I ty dzisiaj zabierasz się?
0: Na co?
1: Diabeł ubiera się w Prady.
0: Ja byłam. Moja
1: ja się tu w ogóle wychylam.
0: Ale...
1: Amatorka.
0: A gdzie idziesz?
1: Do Metropolu.
0: No tak. Ale muszę powiedzieć, że w Innsbrucku kino jest bardzo drogie. Nie wiem, czy masz takie...
1: Wiesz co, ja tu już tyle jestem, że chyba mam średnie porównanie.
0: No.
1: Bo tak. Rzadko bywam w Polsce, jak jestem, ale dość rzadko, więc chyba już nie pamiętam, kiedy parę lat temu byłam w Polsce w kinie. Ja chodzę najczęściej do Leokino.
0: No tak, studyjne.
1: Studyjne, no bo tam nie ma dubbingu, nie?
0: No, o, właśnie, to jest kolejny problem.
1: Słuchajcie, utrafić, to właśnie, jest... Diabeł ubiera się u Prady nie ma w Leokino, ponieważ Leokino to jest takie troszeczkę alternatywne, no tak. Więc nie ma tam tych wszystkich takich mainstreamowych filmów. No więc w takim kinie, do którego idę uchwycić film, żeby nie miał dubbingu, no to trzeba iść właśnie o 20:30 na przykład. No nie, no tak. Nie ma wcześniej. Bo tak. Są wszystkie z dubbingiem.
0: Wyobraź sobie Mirandę, mówiącą po niemiecku. To by było.
1: Dankeschön. A nie, ona nie mówiła dziękuję, nie. Raczej nie, to nie to. Ale tak, ostatnio szłyśmy też na film Drama. Aha, z Robertem tak. Pattinsonem i też poszłyśmy w niedzielę o jakiejś dzikiej godzinie wieczornej, ponieważ nie było jak wcześniej. I ja mówię do mojej koleżanki, słuchaj, nie, proszę, nie idźmy na dubbing. Ja nie przeżyję Roberta Pattinsona, który mówi, du bist so schön.
0: Nie.
1: Także nie zrobiłyśmy sobie tego, więc nie, no filmy jednak w oryginale.
0: Bardzo dobrze.
1: Chociaż bardzo muszę dobrze. Powiedzieć, że ludzie tutaj, kiedy słyszą, że my w Polsce mamy lektora i jest podwójnie jakby, dla nich to jest, słuchajcie, totalny odlot, nie? Oni w ogóle nie ogarniają, że my jesteśmy w stanie tak oglądać filmy. Po czym oni wjeżdżają z dubbingiem, a tłumaczenie, ja myślałam, że padnę. Moja przyjaciółka z Tyrolu tłumaczy mi, o co chodzi, bo ona mówi, bo wiesz, bo na przykład jak ktoś daje głos dla Toma Cruza, to jest ten sam aktor po niemiecku w każdym filmie. To jest... I ona była tak święcie przekonana, że to jest świetne rozwiązanie.
0: To nie jest normalne.
1: Ja myślałam, że ona sobie żarty ze mnie robi.
0: Nie, że jest niemiecki Brad Pitt na przykład. No, to jest...
1: Nie. Dobrze, też, ale bo tak. Taka bardzo długa dygresja. Dygresja. Także jakby ktoś chciał wybrać się do kina w Innsbrucku, to uderzajcie do nas, to wam powiemy,
0: czego
1: sobie oszczędzić.
0: Oj, nie.
1: No dobra, kino.
0: Kino.
1: Bo zrobiłyśmy bardzo długą dygresję.
0: A tak, co jeszcze? Ostatnio też zaczęłam, nie wiem czy zauważyłaś, ale w Innsbrucku wszyscy robią na drutach.
1: Na drutach i...
0: Czyli na szydełku.
1: Tak.
0: I ja jestem teraz tego częścią również. Także Innsbruck mnie pochłonął, mam wrażenie.
1: Super, jesteś super Innsbruckowa tak. Teraz.
0: Ja nie wiem, czy to
1: słuchaj, jest właśnie, źle. Wspomniałaś o Sylwii, która nas tu trochę może tak, przyciągnęła tak. Do siebie i dzięki której tu jesteśmy, którą serdecznie pozdrawiamy. Jakaś znajoma Sylwii robi warsztaty zrobienia takich właśnie dywanów.
0: Oh.
1: Ale właśnie też mi się wydaje, że coś takiego, nie z wełny, ale właśnie coś, wiesz, coś w tym
0: rękodzieło.
1: Stylu. Coś takiego, no.
0: Fajnie, no. Więc na drutach. Na zimę to było w sam raz, teraz już tak trochę mniej czasu. Też we wrześniu byłam na takim kursie na instruktora jogi.
1: O.
0: Także zapraszam. Znaczy nie wiem gdzie, ale kiedyś zapraszam.
1: Czekaj, to ja cię zaproszę chętnie dla jogi, dla Polek. Ej.
0: Super.
1: Świetnie.
0: Ja chętnie. Chociaż no to takie trochę sportowe, ale też nie do końca, nie wiem. Gdzieś pewnie. No i to tak w sumie... No i teraz też skończyłam studia, ale pracuję dla Climbing World Cup w Innsbrucku.
1: A. Tak.
0: Jako marketing assistant.
1: Brawo. No to tego nie wiedziałam, a właśnie widziałam też zdjęcia z którejś poprzedniej edycji u ciebie.
0: Tak.
1: To też jakby myślałam o tym, przygotowując się do tej rozmowy, bo Innsbruck ma, jeśli się nie mylę, największą halę wspinaczkową w Europie.
0: Wydaje mi się, to musiałby być trochę fact check, ale też jest
1: Albo wiem, jedno z największych.
0: Największą, ale jestem naprawdę taka iconic, że jakby każdy wspinacz wie.
1: No właśnie, i dla mnie się jest. To kojarzyło z tobą. Ty wiedziałaś, że ona tu jest? Czy to cię jakoś tak pozytywnie zaskoczyło?
0: Ja wiedziałam.
1: Wiedziałaś, tak. Jak mogłaś tego nie wiedzieć. No.
0: Wydaje mi się, że tak... Też miałam to z tyłu głowy, wybierając moje studia jakoś tak, że Innsbruck, wspinacze. Też znałam dużo osób, które się właśnie przeprowadzały do Innsbrucka na wspin.
1: Tak, jest tutaj ta kultura bardzo rozwinięta. Dobra, no to jeszcze cię o pracę trochę podpytam, bo to mnie zaciekawiłaś. Czym się, zajmujesz się marketingiem, ale jak to wyszło?
0: To jest jakiś random, totalnie też.
1: No nie, ale to wiesz, no robisz coś związanego ze swoją pasją, to ja uważam, że to nie jest takie przypadkowe.
0: No tak, to prawda, że właśnie w zeszłym roku zaaplikowałam na, to był taki staż marketingowy, i w tym roku znowu mnie zatrudnili już na normalną posadę, ale to jest jakby tylko na 3 miesiące od kwietnia do końca tych zawodów spinaczkowych.
1: Mhm. Te zawody spinaczkowe są?
0: Od 15 do 21 czerwca. Zapraszam.
1: Tak, czyli będziemy tam widzieć twoją rękę.
0: Gdzieś. Na pewno. Tak. To są bardzo duże zawody i bardzo dużo osób jest to zaangażowanych.
1: To rzucaj na Instagrama, będziemy udostępniać. Anusz się ktoś wybierze. Myślę, że wśród tych, co słuchają, też na pewno jacyś zajawkowicze albo osoby, które zawsze chciały spróbować, a nie miały okazji.
0: Tak, i też znajdą. Dużo jest... jest parę wydarzeń, na które trzeba kupić bilety, ale też jest dużo... za darmo eventów. W sensie jakieś tam półfinały, też zawody paraclimbing, czyli dla osób z niepełnosprawnościami są całe za darmo, więc super, naprawdę polecam.
1: Czyli też dla osób, które nie do końca są pewne, czy to coś dla nich, można przyjść, podejrzeć i zobaczyć.
0: No chociaż to już jest faktycznie sport na wysokim poziomie. Ale tak, polecam.
1: Tak, polecamy bardzo. Powiedz mi, czy życie za granicą w tak przeróżnych krajach zmieniło jakąś twoją relację z Polską?
0: Tak jak już wspomniałam, na pewno bardziej doceniam. I nie tylko jedzenie, ale też właśnie ludzi, kulturę, jakieś takie bezpieczeństwo. Też ostatnio sobie uświadomiłam, że Polska w ogóle jest taka zaawansowana technologicznie.
1: Na maksa. No.
0: Ja wiem, że to już jest old news, ale... Wow.
1: Ale to wciąż fascynuje, no nie? Tym bardziej, że ja mam wrażenie, że często ludzie z zachodu to tak trochę nas jeszcze traktują, wiesz.
0: Please.
1: Blisko Rosji to.
0: Nie.
1: A dużo osób, które jeździ później do Polski, bo też ten ruch turystyczny jest coraz większy, wydaje mi się, że ludzie częściej wybierają Polskę jako jakiś tam kierunek urlopowy. No to jak ja mówię, że ja w Polsce, ja nie wiem, jak wygląda polska gotówka, bo ja w Polsce zawsze płacę kartą. Tak. No i powiedz to komuś z Innsbrucka.
0: No a potem właśnie jedziesz do Monachium i naprawdę nie możesz zapłacić kartą.
1: No i to jest dopiero zderzenie z rzeczywistością, totalnie. No nie?
0: I też załatwianie jakichś takich urzędowych spraw. No wiadomo, nie wszystko, ale dużo rzeczy można zrobić online w Polsce, a na przykład we Włoszech zapomnij urząd za urzędem, nawet w tym południowym Tyrolu. Także tak, no myślę, że doceniam po prostu więcej rzeczy, które pewnie bym tak normalizowała, a teraz jestem taka wow.
1: Taka nawet można być dumnym, nie? Z tego, że się jest z Polski.
0: Tak.
1: A powiedz mi, tęsknisz czasem za morzem?
0: Oj, bardzo często. Ja w ogóle tęsknię mega za horyzontem, mam wrażenie. Mm-hmm. Nie wiem, czy tak czasami sobie o tym myślisz, ale no tu nie ma takich zachodów słońca. Na przykład, no, chyba, że pójdziesz na górę i sobie wtedy zobaczysz, to jest super. Ale jednak może horyzont... Tak, no tęsknię, ale ja też często jeżdżę do Gdyni, albo tak, no nie wiem, raz na 3 miesiące czy coś, więc...
1: Czyli jesteś w stałym kontakcie.
0: Tak.
1: Ze swoimi korzeniami, można by powiedzieć. Kaja, jeszcze tak na koniec, moje zawsze zakończeniowe pytanie do ciebie. Czego ci życzyć?
0: No tej Japonii, myślę.
1: A, no dobra, to ja ci na maksa życzę tej Japonii, żebyś tam... dorowerowała.
0: Tak, no może nie tak. No,
1: nie tam,
0: nie
1: ale
0: tam,
1: tak.
0: Ale tam.
1: Tak, bardzo ci życzę spełnienia tego marzenia i tych wszystkich innych, które masz w głowie i bardzo ci również dziękuję za ten czas, że go dzisiaj dla mnie znalazłaś. Że mimo tego, że w sumie za bardzo się nie znałyśmy, to zgodziłaś się tutaj przyjść i poopowiadać bardzo, bardzo fajne rzeczy i podzielić się swoimi doświadczeniami, które są przeróżne i mega ciekawe. powodzenia w twojej pracy, którą teraz robisz. Baw się tym, bo to twoje hobby, więc mam nadzieję, że masz w tym dużo frajdy. No i mam tu nadzieję do zobaczenia na jakichś polskich spotkaniach, a może na tej jodze.
0: Albo i na jodze.
1: Albo i na jodze.
0: Dzięki bardzo, było mi bardzo miło. I tak, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dziękujemy wam bardzo. Moją gościnią była dzisiaj Kaja Pałasz. Ja nazywam się Martyna Ostrowska, a ta audycja to Polka na zagraniczu. Do zobaczenia, cześć.